jadę psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

mnie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i żena bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Meloradia Słupca.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Na początek zaczynamy od tragicznych wieści z gminy Zagórów. W miejscowości Kirchol doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a jedna trafiła do szpitala. Mówi młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
5: 24 maja przed godziną pierwszą w nocy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kirchol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane.
4: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. To będą 3 dni wypełnione muzyką, sportem i innymi atrakcjami, a o szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
6: Dzień dobry, witam serdecznie, Radosław Bartosz.

0: Strzałkowia, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie. Szanowni Państwo, cała idea Good Wave Festiwalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby oprócz Strzał Festiwalu, który będzie się odbywał na jesień tego roku, móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo. Dlatego idea Good Wave Festiwalu, który to festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę. Jako pierwsza została ujawniona osoba zespół Messiah, czyli Messiah Alka Manolo, a właściwie Manuel Rongifo Diaz, czyli człowiek wielu imion, znany właśnie pod pseudonimem Messiah. To dużego formatu gwiazda, która wystąpi na naszym festiwalu. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejne zespoły, no nie mogę ujawnić konkretnych imion i nazwisk, natomiast na pewno młodzież i ludzie, którzy interesują się muzyką reggae, muzyką hip-hopem, będą z tych naszych propozycji bardzo zadowoleni. Tak więc całe Dni Strzałkowa właśnie zaczynamy 26 czerwca, czyli w piątek, propozycją dla młodzieży albo dla tych, którzy czują się wciąż młodzi. To będzie dzień festiwalowy. Następny dzień Dni Strzałkowa, no to będzie już stricte festyn i cała impreza główna. Tym razem całość i festiwal, i Dni Strzałkowa przeprowadzamy na stadionie Polanina Strzałkowo. Tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła. Już teraz zapraszam na ten specjalny koncert, ale i wcześniej też będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje. Będzie między innymi specjalny projekt, który przygotowujemy tutaj z Krzysiem Herianem, który koordynuje całość działań związanych ze śpiewem dzieci i młodzieży. Będzie, no, mam nadzieję, super radosny występ dzieci i młodzieży na deskach właśnie scenicznych podczas Dni Strzałkowa. Będzie oczywiście nasza orkiestra OSP ze Strzałkowa, będzie zespół Złoty Wiek, będzie zespół rockowy Velvet Chains, no i oczywiście główna gwiazda, czyli Wiktor Dyduła. Później w niedzielę będziemy mieli wydanie specjalne z biegu Strzałkowo, Dobry Kierunek. Tak jak już wspominaliśmy ostatnio słuchaczom Meloradia, ogromne zainteresowanie tym biegiem. Mamy już właściwie połowę z dostępnych miejsc zajętych, tak więc warto się spieszyć. Warto wejść na stronę tych biegów, zapisać się na bieg główny na dystansie 10 km, czy też na bieg na 5 kilometrów. Można oczywiście będzie u nas maszerować Nordic Walking, to dystans 5 kilometrów. Oczywiście biegi dla dzieci, towarzyszący rajd rowerowy i mnóstwo stoisk, zdrowych stoisk promujących zdrowe produkty. Między innymi będziemy mieli fantastyczne stoisko Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które to stoisko będzie polegało między innymi na tym, że soki kręcone będą siłą naszych mięśni za pośrednictwem rowerów, tak więc każdy, kto jak sobie przygotuje soczek, będzie mógł z niego skorzystać. Każdy z biegaczy dostanie zdrowy catering. Będziemy promowali również stoiska sanepidu, będzie mnóstwo innych stoisk, które promują również zdrowy styl życia, między innymi Rafał Frydrychowicz.
1: Wróćmy jeszcze do tej niedzieli z tą strefą zdrowia. Tak jak pan mówił, liczne stoiska profilaktyczne, zdrowa żywność, tego typu elementy. Tutaj to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliście tego dnia dla no nie tylko biegaczy, ale i mieszkańców Strzałkowa, no i gości.
0: Tak, to będzie bardzo, bardzo sportowa niedziela. Promować będziemy zdrowy styl życia. Na ten dzień przewidzieliśmy mnóstwo stoisk, które będą znajdowały się tuż przy hali, przy ulicy Górnej w Strzałkowie. Tam będzie stoisko Studia 36 Minut, stoisko Rafała Frydrychowicza, firmy, które tutaj prowadzą działalność okołomedyczną na terenie Strzałkowa i gminy, również będą miały możliwość zaprezentowania swoich propozycji. Jeżeli chodzi o bieżnię, bo to też bardzo, bardzo interesujący temat, bieżnia, którą otworzymy w połowie czerwca, już teraz mogę powiedzieć, połowa czerwca to jest ta data silnie obowiązująca. Bieżnia, która znajduje się za halą właśnie w Strzałkowie przy ulicy Górnej, zostanie uroczyście otwarta w połowie czerwca i całość działań związanych właśnie z biegami będzie się odbywała już na tej bieżni. Bieg główny oczywiście także po ulicach Strzałkowa, ale meta i start na tej bieżni, którą już nasza gmina lada moment będzie mogła uroczyście otworzyć.
1: Powiedzmy jeszcze coś na temat medalu. Zaprezentowaliście wizualizację, jak ten medal będzie wyglądał. Opowiedzmy co nieco o tym, co przedstawia ten tegoroczny medal.
0: To 11 biegi uliczne w Strzałkowie i zawsze medal jest nie lada gratką, nie lada atrakcją dla tych wszystkich biegaczy, czy uczestników naszych biegów na 5, 10 kilometrów, czy marszu Nordic Walking. To wszyscy uczestnicy otrzymają te pamiątkowe medale, sylwetka mężczyzny i kobiety biegnących ulicami naszej miejscowości stanowi fantastyczne podsumowanie, fantastyczny prezent dla tych wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać z tych biegów.
1: Jeszcze wróćmy na chwilę do Good Wave Festival. Tak jak pan wspominał, celujecie w ten młodszy target, w tą młodszą grupę docelową, żeby zachęcić ich do udziału w tych kulturalnych wydarzeniach. Czyli idziecie właśnie w tym kierunku, żeby bardziej przyciągnąć tych młodych tą swoją ofertą.
0: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada bardzo, bardzo szeroką ofertę dla seniorów, dla osób odrobinkę starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mnóstwo propozycji, czy spektakli, czy też kinowych propozycji dla osób powyżej 50+. Nie mamy natomiast, jak do tej pory troszeczkę nie było dostatecznej ilości propozycji właśnie dla młodzieży, dla osób powiedzmy w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Stąd też właśnie idea Good Wave Festiwalu, stąd też więcej propozycji muzycznych. Między innymi w tych minionych tygodniach mieliśmy rewelacyjny koncert, który odbył się właśnie na scenie naszego kina za rogiem. Był to koncert z Henry Nohary. Był też koncert wcześniej Rafała Dębińskiego, Łukasza Dębińskiego, który to prezentował swój handpan solo act. To były naprawdę niezapomniane muzyczne wrażenia. Stąd też no, coraz większe zainteresowanie młodzieży, które cieszy tym bardziej, że tych propozycji będzie w najbliższym czasie coraz więcej.
1: I na sam koniec chciałbym zapytać pana, dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Strzałkowa? Jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców, gości spoza gminy Strzałkowo do tego, żeby przyjechać tutaj i spędzić ten czas właśnie z wami?
0: Jeszcze nigdy Dni Strzałkowa nie trwały 3 dni, nie trwały cały weekend, stąd też to specjalna propozycja. Tuż po zakończeniu roku szkolnego, fajny weekend, który możemy przeżyć właśnie w Strzałkowie. Najpierw dla młodzieży, później dla wszystkich w zasadzie podczas już Dni Strzałkowa sobotnich i zdrowo pobiegać, zdrowo wymęczyć się. Później skorzystać z walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. To będzie niezapomniany czas. To już za miesiąc warto zapisać sobie w kalendarzach tę datę.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zmieniamy temat jednak, pozostajemy w Strzałkowie. W ostatnim czasie swoją premierę miał quest poświęcony lokalnej postaci. O szczegółach tego questu mówi dyrektorka Strzałkowskiej Biblioteki Urszula Gabrysiak.
2: Leon Urbaniak jest wybitnym sportowcem. Oczywiście to jest postać historyczna, wybitny sportowiec, ale też lokalny patriota, powstaniec Wielkopolski. I również dużo wcześniej powstała publikacja na temat jego życia, tytuł tej publikacji Życie pomiędzy Francją a Strzałkowem autorstwa dr Michaliny Mogiłki i doktora Tomasza Sypniewskiego. Publikacja została wydana przez Urząd Gminy w Strzałkowie i jest jeszcze dostępna u nas w bibliotece, więc można sobie taką publikację po prostu przyjść do nas, poprosić i otrzymacie Państwo oczywiście za darmo taką publikację. Skoro w Strzałkowie mamy taką wybitną postać, warto by było też wypromować jakby wśród młodszych mieszkańców Strzałkowa w jakiś ciekawy sposób. Postanowiliśmy podjąć współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu. Pani Aleksandra Barczyńska, która jest właśnie specjalistką od pisania questów, napisała nam treść tego questu. Trasa ma około kilometra. Długość tej trasy, jeśli chodzi o czas przejście, to jest około godziny, troszeczkę więcej niż godzina. To jest żywa lekcja historii. Zapraszamy serdecznie, żeby spojrzeć na Strzałkowo z zupełnie innej perspektywy, bo dotrzecie Państwo w miejsca, w które pewnie byście może wcześniej nie dotarli albo byliście, ale nie zauważyliście wyjątkowości tych miejsc po prostu. Także zapraszamy serdecznie. Ulotka questowa dostępna jest w bibliotece. Tytuł questów: Zawody z Leonem Urbaniakiem. Można te trasy przejść również z aplikacją questy Wyprawy Odkrywców. Trzeba pobrać aplikację, zalogować się do niej i przejść quest. Na końcu questu jest, na końcu tej trasy questowej jest skrzynka, w której jest ukryta pieczątka. Dla pierwszych 100 questowiczów, którzy przyjdą i potwierdzą przejście trasy pieczątką właśnie, mamy piękne medale pamiątkowe. Także uważam, że warto spędzić ciekawie czas z rodziną, ze znajomymi albo też po prostu samemu.
1: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo Urszula Gabrysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: raperów Meloradia Słupca.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
5: Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu.
4: A zaczynamy od tematu dworca PKP w Słupcy. Walory estetyczne budynku dworca są dalekie od ideału, ale wkrótce ma się to zmienić. W Poznaniu podpisano akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
6: W Poznaniu podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. Umożliwi nam to realizację projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim, a więc budowę centrum przesiadkowego, które zwiększy udział transportu publicznego w mieście. Zakres prac obejmuje m.in. odrestaurowanie budynku dworca PKP w Słupcy, utworzenie nowych miejsc parkingowych, powstanie nowa mała architektura, a także będą wykonane nowe nasadzenia zieleni. Przypomnę, że 16 lutego tego roku podpisaliśmy z gminą miejską Turek umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim. Projekt zostanie przygotowany w celu pozyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 35 milionów złotych, z czego 15 milionów zostanie przeznaczone na będącą ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego i funkcjonalnego niskoemisyjnego transportu publicznego w subregionie konińskim inwestycje w Słupcy. Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż w drugim kwartale 2028 roku.
4: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zaglądamy do starostwa powiatowego. W ostatnich tygodniach nasz powiat pozyskał dwa dofinansowania. Pierwsze z nich w ramach programu Kultura w Drodze oraz drugie na realizację projektu Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu Słupcy Marek Dąbrowski. Posłuchajmy naszej rozmowy. Dofinansowanie w ramach programu Kultura w Drodze, kwota 20 tysięcy. Na co te pieniądze będą przeznaczone? Jak to wygląda w tym projekcie?
5: Powiat pozyskał środki w kwocie 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie rzeczywiście w ramach programu Kultura w Drodze i te środki zostaną przeznaczone na organizację koncertu. Mamy zaplanowany na dzień 20 października koncert w związku z takim obchodami powiatowego Dnia Seniora. I to jest właśnie dla seniorów z całego terenu powiatu słupeckiego dedykowane wydarzenie, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej. Operetka wystawiona przez poznańską operetkę właśnie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, program oczywiście operetkowy, więc to parę razy tutaj wybrzmiało w tej rozmowie. Natomiast wierzymy, że właśnie artyści Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprezentują dla nas piękną sztukę, a seniorzy z terenu powiatu słupeckiego będą mogli z tego skorzystać.
4: To nie jest jedyne dofinansowanie w zupełnie innym obszarze. Tam była kwota 120 tysięcy złotych. Mówimy o tym 3P dla poradni psychologicznej.
5: Rzeczywiście, perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. I tego typu projekty zazwyczaj ich głównym celem celem jest wzmocnienie potencjału. I tutaj w naszym przypadku również właśnie o wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy nam chodzi. Zależy nam na tym, żeby podnieść jeszcze bardziej jakość świadczonych usług i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. A w ramach tego projektu, szanowni państwo, zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. Ale co bardzo ważne, bo przecież sprzęt to nie wszystko. Jednym zawsze z najważniejszych elementów czy celów jest wsparcie kadrowe. Wsparcie kadrowe związane z wdrażaniem zmian w funkcjonowaniu poradni, tak żeby można było objąć tym procesem terapii, diagnozy, zaopiekowania się jeszcze większą liczbą podopiecznych. Wiemy, osoby zainteresowane, jak rzeczywiście wyglądają sytuacje dzisiaj, ile mamy różnego rodzaju wyzwań związanych z tego typu wsparciem. Okres realizacji do dnia 28 lutego 2027 roku. I wiemy, że to przede wszystkim ma na celu zwiększenie dostępności jakości usług psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo zasadne, warte tego, a my cieszymy się, że projekt uzyskał dofinansowanie i będziemy mogli go przez tą naszą jednostkę powiatową poradni psychologiczno-pedagogicznej zrealizować, gdzie głównym rezultatem jest rzeczywiście zwiększenie potencjału świadczonych usług i wsparcie dzieci, młodzieży dzięki takim zadaniom.
1: Pan jako osoba związana z ochroną zdrowia, to zagadnienie jest panu szczególnie bliskie. Proszę powiedzieć, bo z tą psychologią, z tym zdrowiem psychicznym, ta świadomość wydaje się, że wzrasta. Jednak no, cały czas borykamy się z takimi wyzwaniami jak mała liczba specjalistów, czy też właśnie dostęp do tej pomocy specjalistycznej. I to jest chyba właśnie na plus, że powiat słupecki, w powiecie słupeckim idziemy właśnie w tym kierunku, żeby to rozszerzać, bo niestety są takie samorządy, takie gminy, gdzie tego po prostu brakuje.
5: Rzeczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo trafne. Ta pomoc psychologiczna, wsparcie psychologiczne, prowadzenie terapii, ale najpierw proces diagnostyczny, to są bardzo ważne zadania dla nas. Tutaj musimy, to, że jesteśmy zobligowani, to jest przecież jasne, ale to słowo musimy, może nawet powinno bardziej wybrzmieć, wspierać nowymi rozwiązaniami, narzędziami i usprawnieniem tych, którzy tej pomocy potrzebują. A badania, a statystyki to jest takie słowo, które akurat jest ważne, ale w tej sytuacji może niekoniecznie ja je lubię, no pokazują, jak bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne i przede wszystkim zdiagnozowanie problemów, które występują. To, co się dzieje w ostatnich latach, myślę, że przekroczyło jakiekolwiek negatywne oczekiwania specjalistów, społeczeństwa. I tutaj pojawia się ten problem pierwszy, specjaliści. Jest ich za mało. Dostępność do psychiatrów, a tym bardziej do psychiatrów dziecięcych w Polsce jest znikoma. Dostępność w ostatnim okresie, ostatnich lat do psychologów jest rzeczywiście zauważalna, zwiększona. Pojawiły się w ostatnim czasie też nowe regulacje prawne podpisane przez prezydenta. Akurat tej ustawy nie zawetował, co ciekawe, żeby tutaj występowały elementy weryfikacji psychologów i prowadzonych przez nich, tak z grubsza może mówiąc, terapii. Natomiast to wszystko jakby sprowadza się do tego, że oczywiście powinni się nami zajmować profesjonaliści, którzy wiedzą, co i w jaki sposób prowadzić i jak powinna przebiegać zarówno proces orzecznictwa, proces diagnozowania, proces podejmowanej terapii czy psychoterapii w tym przypadku. I tutaj ten problem narastający tych specjalistów brakuje. Drugim niestety zauważalnym ciągle problemem jest to, że nawet jeżeli mamy dostępność, to część osób z naszego społeczeństwa ma ciągłą obawę, lęk przed tym, żeby dziecko swoje do tego specjalisty pokierować. Psycholog, psychoterapeuta wiąże się z takim mitycznym podejściem od wielu lat w naszym kraju, że to jest tak, jakby ktoś po prostu miał bardzo poważny deficyt i był chory psychicznie i będzie się nim zajmował zaraz lekarz, psychiatra. Najczarniejszy scenariusz to wskazuje, że zostanie jeszcze zamknięty w jakimś zamkniętym oddziale zakładu o profilu leczenia chorób psychiatrycznych i tam będą podejmowane terapie. Tak nie jest. My czasami w różnych sytuacjach, sięgając szybciej po pomoc i sygnalizując problem, możemy zapobiec pogłębianiu się zjawisk związanych z utrudnieniem tego modelu właśnie postrzegania psychologicznego otaczającego nas świata i pomóc dziecku czy młodzieży, które dzisiaj jest narażone na dezinformację, na hejt, na agresję, na wiele procesów i dochodzi do tego, że coś, co kiedyś było rzadko spotykane albo niepokazywane, dzisiaj staje się zmorą czasów XXI wieku, czyli depresja, samookaleczanie się, obwinianie, i to wynika z tego, jak to otaczające środowisko nas traktuje. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ po pierwsze wyłapanie zjawiska związanego z jakąś psychotraumą, z sytuacją niepożądaną, czy mówiąc krótko, z sytuacją kryzysową dotyczącą naszego poziomu mentalnego czy psychicznego, jest bardzo ważnym zadaniem. Zadaniem, w którym powinny brać instytucje, udział brać powinny instytucje państwowe, którym zależy na tym procesie opiekuńczym, wspierającym, żeby nasze społeczeństwo mogło osiągać dobrostan, a przecież zdrowie to jest dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny według WHO. I tutaj są bardzo ważne elementy, takie często podstawowe, których nie potrafimy zapewnić. Dożyliśmy też czasów, w których z perspektywy psychologicznej mamy bardzo dużo deficytów. Mamy problemy, które w rodzinach nazywane są rodzinami dysfunkcyjnymi, ale to też oznacza, że to nie jest tak, że brakuje czegoś materialnego, bo często te sprawy są tak spłycane do tego, że jak jest ubogo, to jest deficyt psychologiczno-opiekuńczy. Czasami nadmiar czegoś powoduje również dysfunkcję, a przy nadmiarze często materialnym pokazuje się inny obszar, czyli brak czasu. A tutaj chyba jednym z najważniejszych elementów w tej opiece albo w takim naszym codziennym współżyciu jest zadbanie o jak najlepszy proces, nazwijmy go to procesem rozmowy, wysłuchania się wzajemnie, wsparcia potem, bo na podstawie tego możemy budować tą relację rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, dziecko z innym dzieckiem i to współżycie w społeczeństwie ma się rozwijać i iść w dobrą stronę. Nadmiar opiekuńczości, nadmiar materialności przy braku czasu, no to jest ten element, gdzie powinniśmy bardzo dużo tego czasu poświęcić na to, żeby właśnie mieć go dla najbliższych. I to jest zadbanie o nas. To tak, myślę, że to jest takie przesłanie dla nas, dla osób, które będą słuchać tej mojej wypowiedzi. Ona płynie głęboko z mojego serca, ze względu na to, że jest to mi temat bardzo bliski i mi bardzo zależy na tym, żeby miejsce, w którym się znajdujemy, miało dobrą atmosferę, żebyśmy wsłuchiwali się w różnego rodzaju wyzwania i wspierali się wzajemnie. Tutaj powinno nam zależeć na tym, żebyśmy właśnie w sytuacjach kryzysowych potrafili poradzić sobie, wspierając się, ale nie na zasadzie takiego zwyczajowego pytania, jak się masz, oczekując odpowiedzi, że dobrze, tylko właśnie nie bali się drugiemu człowiekowi powiedzieć, że coś jest nie tak, nawet czasem oczekując rzeczywiście w zamian, że ta odpowiedź nie czuje się dobrze albo nie jest mi dobrze, może sprowokować sytuację, że ktoś zawczasu wyłapie problem i mi pomoże. No i tutaj to również dotyczy naszej młodzieży czy dzieci, które często chowają pod maską różnego rodzaju życiowe problemy, które mamy wszyscy przecież w jakimś stopniu, mniejszym, większym. I jeżeli się nie podzielimy albo nie damy, nie pokażemy tego to niestety czasami dochodzi do tragedii, a na pomoc jest za późno.
4: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: na 3-4 siemanko.
1: Siemanko!
0: Fajnie, że jesteście z nami. 6.30 wjechało na zegarki, a my wjeżdżamy do was, do samochodów, do domów, do pracy. Gdzie jesteście? Dajcie nam koniecznie znać, wysyłajcie głosówki na WhatsAppa, Opoka, Daria, Marcin. Jesteśmy tu razem z wami i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie już otwieracie oczy właśnie o tej porze. 6.30, hej!

0: Only You, Shawzy Cup Sport w Melo Radio. Słuchajcie, słuchajcie, chcemy zrobić wam poranny vibe check, więc teraz chwytamy telefony w dłonie, odblokowujemy kodem czy tam odciskiem palucha i wstukujemy 321-321-777. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, co porabiacie, jak humory, jak nastawienie na wtorek. A my się zrewanżujemy miłymi upominkami. Co my tam mamy?
1: A mamy Melo Torby.
0: Wow!

0: Another Revival Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Justyna, talk to me, please, talk to me. Co u ciebie, jak się masz? Halo, halo.
1: Halo, halo, witam wszystkich słuchaczy Melo Radio w ten piękny, słoneczny dzień. U mnie wszystko w porządeczku, jak najlepszym, właśnie sobie jadę do pracy.
0: Właśnie w porządeczku, 6.45 ona jedzie do pracy i się cieszy.
2: Podziwiam.
1: Cieszę, bo mam cały weekend wolny przed sobą, także cieszę się. Ostatnie dwa dni w pracy i już jest wolnym.
0: Dobra,
1: a zdradzi... Przy okazji, że dzisiaj dzień mamy, jeszcze chciałabym życzyć wszystkim mamom, aby były w swoim życiu szczęśliwe i zadowolone.
0: Jezu, my nawet nie zdążyliśmy tego zrobić. Dobra, kochana, to ściskamy cię bardzo mocno również i wszystkim mamom razem z tobą składamy najlepsze życzenia. To co? Sprawdzamy twój poranny vibe check?
1: Chciałam się tylko zapomniałam jeszcze o najważniejszej sprawie w życiu. Chciałam tylko pozdrowić mojego męża Michała.
0: Dobra, pozdrawiamy. Poczekaj.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Vibe check sprawdzony, odhaczony już ptaszkiem. A teraz trzy szoty w Melo, moja droga. Uwaga, uwaga, trąbka czy flet?
1: Trąbka.
0: Statek czy samolot?
1: Samolot.
0: Do końca życia.

0: Mówić tylko nie, czy tylko tak?
1: Tylko tak.
0: Bardzo dobrze. Jesteśmy z tobą razem. Znaczy, generalnie tutaj mielibyśmy wątpliwości z tym statkiem czy samolotem z Darią raczej, ale tak ogólnie to fajnie, ściskamy cię mocno. To ja tylko teraz wszystkim zdradzę, że zanim weszliśmy na antenę, muszę to Justyna powiedzieć. Justyna zdradziła mi, że pracuje w mundurze, żołnierką jest. To baw się dzisiaj dobrze w tej twojej pracy, kochana.
1: Zamierzam właśnie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego i bądź taka uśmiechnięta cały dzień. Cześć, hej.
1: Dziękuję, hej.

0: Daria Marx, Paranoia, chociaż tu bardziej pasowałby tytuł Euforia, bo jak sobie myślę o tym, że znowu zapraszamy was na Tomorrowland, to aż mam ciary. Gęsia, patrz, gęsia skórka.
1: O matko,
0: chcesz dotknąć?
1: No, chcę, daj tą
0: gęsia skóra. Za chwilę do was wracamy, za chwilę pierwsze dzisiaj newsy w Melo.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Rumors Thomas Gray.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: W Centrum Heban Słupca drzwi wewnętrzne, DR, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargres, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
14: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
15: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
14: A może ekspres do kawy, automatyczny?
15: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
14: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
15: No.
16: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
17: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
18: O reklamie.

0: Przed nami prawdziwie letni dzień w Słupcy. Wystarczy spojrzeć za okno i to już jest zwiastun tego, co nas czeka. Słońce nad Słupcą wstało dziś o 4:39, a zajdzie o 20:52 i przez cały dzień będzie nam towarzyszyło próżno wypatrywać chmur na niebie. Do tego ma być bardzo ciepło, 27 stopni po południu będą pokazywały termometry, więc butelka wody i krem z filtrem to dziś absolutna podstawa.
1: Prawie 7:00, Marcin Sikora wjeżdża do Was z newsami.
2: Być może do jutra będzie zamknięta linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To po wczorajszym wypadku, kiedy ciężarówka nie wyhamowała przed przejazdem przez tory i wjechała w bok składu kolei wielkopolskich. Pociąg wykoleił się, kierowca tira zginął, niegroźnie rannych zostało 18 osób. Usuwanie szkód to poważna operacja, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: To na pewno nie będzie szybko. Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
2: Dla pociągów Polregio i kolei wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są objazdami. Teraz ważne przypomnienie. 6,42 za litr benzyny 95 i 6,75 za litr diesla. Tyle maksymalnie mogą wynosić dziś ceny paliw na stacjach. Trener Jan Urban w samo południe ogłosi listę zawodników powołanych na najbliższe mecze.
1: Koniec czasu.
4: Właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: No skończ z tym Urbanem. Co tam?
2: No co tam, no w czwartek kadra zacznie zgrupowanie we Wrocławiu, trzymamy więc trzeba powołać.
1: Trzymamy kciuki za chłopaków. Wtorek, pierwsze słowo, które przychodzi ci do głowy, szybko.
2: Worek.
1: A jakie wy macie skojarzenia z wtorkiem? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę do nas. Thomas Gray, Rumors, jest pierwszy numer ode mnie po 7:00. Siemanko, pokaz tej strony.

0: VIP Shotbaker, ależ mnie rozśmieszasz, Daria, taka rozśmieszaczka jest. No dobra, słuchajcie, poprosiliśmy o skojarzenia z wtorkiem. Uwaga, wtorek, proszę bardzo.
1: Siemanko, Melo Radio. Wtorek, fetorek.
0: O, proszę, poczekaj.
2: A co to znaczy fetorek, Piotrek?
0: U mnie spoko. A u ciebie? Jak tam te zęby?
2: Okej.
0: Ale to nie jedyne skojarzenie?
3: Wtorek, to oczywiście, dzień mamy.
0: No właśnie, dzień mamy. Jeśli macie ochotę przesłać nam swoje największe przypały, które mieliście z waszymi mamami, to podzielcie się nimi koniecznie, wysyłajcie głosówki. Tak będzie najfajniej, ale wiadomości też można napisać. Czekamy na was przy WhatsAppie. Win i Gips teraz.

0: I can be the only one. Jonatas i Sera w Melo Radio. Tak gramy wszędzie tam, gdzie jesteście i podkręcamy tempo od bladego świtu, bo od tego właśnie jesteśmy przecież. Mamy dla was ciekawe badania. Okazuje się, że milenialsi
1: no
0: i Gen Z mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. A nawet bym rzekł więcej niż dużo. Milenialsi podobno żyją z... Jak to było?
2: Od wypłaty do wypłaty.
0: Do wypłaty. 46% milenialsów tak właśnie żyje. Gen Z jest nieco, okazuje się, bardziej rozsądny, roztropny, bo tylko 41%, tak? Czyli, że się śmiejemy, a tu proszę bardzo, młode pokolenie.
2: Dokładnie. Ja tutaj stoję po stronie Gen Z i wszyscy się śmieją, że oni są nieogarnięci i milenialsi to najgłośniej mówią, a sami widać po tych badaniach mają gorzej.
0: A, dobra, dobra.
1: Pytanie, od czyjej wypłaty do czyjej wypłaty żyją zetki?
0: No, dobra. Śmichy, chichy, pożyczcie dwie dychy. A jeśli wy potrzebujecie szybkiej kasy, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was pieniądze, parę stówek czeka, na co tylko chcecie, wytłumaczcie tylko na co chcecie właśnie. I nieważne, czy jesteście Gen Z, czy milenialsi, czy te wszystkie inne pokolenia, jeszcze X jakieś tam było, tak? No, po prostu jak macie potrzebę, dajcie znać, a my się zajmiemy całą resztą. Alok i Diving to the Ocean przed wami.

0: Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Daria, chodzi taka pogłoska, nie wiem, czy do ciebie dotarła kiedyś.
1: Jaka?
0: Wiesz, Marcin, o której mówię.
2: Wiem.
0: Że podobno w podstawówce kiedyś, żeby dać trochę radości mamie, to dorysowałaś sobie czerwony pasek na świadectwie. To prawda?
1: A nie odpowiem na to pytanie. Zostawię to w tajemnicy.
0: Dzwonimy do mamy. Dzwonimy do mamy i wy też zadzwońcie, bo dzisiaj jest dzień mamy. Złóżcie im życzenia. Kochamy was, mamy.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Dor 825 ml oraz lody waniliowe Card Dor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tak, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, prawda? A teraz troszkę o zabawie powiemy, ale zanim to jeszcze takie krótkie pytanie do was. Jak budzicie się rano, jak dzwoni ten dzwonek, budzik, to jaka emocja jest we was? To ja może podpowiem. Zachwyt, miłość, gniew, radość, pożądanie czy smutek?
1: Smutek.
2: Czasem radość, czasem smutek.
0: A tych emocji to mamy tak dużo i wszystkie odkrywa dla was w tym roku Tomorrowland. Póki co odkryta została ta, o której przed chwilą powiedzieliście, czyli smutek. Za kilka dni pojawi się również miłość. Można to śledzić oczywiście na ich stronie, w ich social mediach. I właśnie my chcielibyśmy, żebyście z tymi wszystkimi pięknymi emocjami niezwykle potrzebnymi zapoznali się razem z nami, z Meloradiem, bo to właśnie my zapraszamy was na Tomorrowland. Zbierajmy przeżycia, zbierajmy wspomnienia, bądźmy tam razem. I nie zapominajcie, że to my zapraszamy was właśnie do belgijskiego Boom. Jeżeli macie ochotę przyłączyć się do naszej zabawy, proszę wejść na meloradio.pl, dać znać, z kim i dlaczego chcielibyście tam polecieć. Dołączcie zdjęcie, dołączcie film, no i bawcie się dobrze przede wszystkim z Meloradiem. Kygo, Save My Love to jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland.

0: Jak dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Animaliza z numerem Bad Angel. Głosujcie na swoje ulubione do 30 Meloradia. Przypomnijmy, że ta jest każdy piątek o 18 na antenie. No i o propozycjach pamiętajcie. Propozycje newsowe ma Marcin.
1: A w nich bardzo dobre informacje z paryskich kortów, gdzie nasi tenisiści naprawdę dali czadu.
0: Juhu! Zaraz do was wracamy, inni będą gadać, a my już wam zagramy kolejny z gorących numerów o poranku we wtorek.
2: A już o 8 zagramy
0: Beauty and the Beat. No śmiało, śmiało, śmiało.
3: Justin, ale się jaram tą piosenką.
0: Wracamy do was za parę minut.

0: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: M to muzyka, której chcesz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
17: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
19: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
18: Sprawdź to sam, czyli Daoud kusi ceną każdy dział.
19: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsApp.

0: Słuchaj na 102.9 FM. Trafik.
1: Okulary przeciwsłoneczne na nos i noga z gazu. W Słupcy postoicie na Objazdowej przed Rondem Solidarności i przed Sienkiewicza. Na Sienkiewicza również musicie postać. Ciasno jest na Kościuszki, Browarnej i przez Plac Szkolny niełatwo przejechać. Przymusowe postoje czekają Was też na Traugutta i na Kopernika, a w Strzałkowie na 92. Piękny, wręcz letni dzień zapowiada się w Słupcy. Słońce ma niepodzielnie królować na niebie i nie ma co się zbyt długo zastanawiać nad tym, co na siebie włożyć. Im mniej, tym lepiej, bo termometry mają pokazywać 27 stopni. Na południu naszego województwa dziś nawet obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Ma być 30 stopni. A już teraz na termometrach jest 18-19 stopni, więc jeszcze lekki sweterek może się przydać. Później powędruje do torby.
2: Prawie 8, czas na newsy, a ma je dla Was Marcin Sikora.
3: Rusza drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących, mówi przewodniczący tego protestu Wojciech Jędrusiak.
4: Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników.
3: Związkowcy chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i podstawowe, wymagane prawem zabezpieczenie socjalne. Gorący telefon między Waszyngtonem a Moskwą. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. MSZ Rosji wezwało wszystkich cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa. To był polski dzień na paryskich kortach. Nasi w komplecie zameldowali się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyli Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Dzisiaj o awans do drugiej rundy French Open powalczy Kamil Majchrzak.
2: A my walczymy z wtorkiem. 8 wjeżdża na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Opoka, Marcin, Daria, jesteśmy, hej! No radio.

0: Ty też, Daria, kiedyś będziesz mogła to zaśpiewać. When we were young. David Guetta i Kim Petras w Melo Radio, a za chwilę gotowi na wszystko.
1: Jej! Dzwońcie do nas pod 321-321-777.
0: Mamy dla was piekielnie łatwe pytania, więc jak macie ochotę się z nimi zmierzyć, żeby sięgnąć po Super Melo Merch, a nawet po książkę Tomorrowland, koniecznie dzwońcie.
2: 321-321-777.
0: Halo dla was.

0: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: No to wjeżdżają na antenę Ania, dzień dobry.
2: Hej, hej.
1: I Damian, siemanko.
3: Cześć, witam, siemanko.
1: O, Damian chyba taki lekko zaspany, żeby nie powiedzieć, że... A może wczoraj jakieś urodziny były?
3: Nie, niestety nie.
1: Po prostu zmęczony. A, słoneczko, rozumiem, jesteś taki przyjemnie rozleniwiony. Dobrze, to my was stawiamy na równe nogi. Gotowi na wszystko, to nasza zabawa, w której mamy dla was dwa pytania. Każde pytanie ma dwie podpowiedzi, żeby było łatwiej i przyjemniej. Więc jeśli jesteście gotowi na wszystko, to dajcie znać.
2: Tak, ja jestem.
3: Gotowy.
1: Dobra, gotowi. To ja tylko dodam, że będziecie zgłaszać się oczywiście swoimi imionami. Uwaga, uwaga, zaczynamy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Kochani, no to pierwsze pytanie. Co jest większe? Europa czy B, Sahara?
2: Ania.
4: Ania pierwsza.
1: Ania, szefowa zdecydowała. Tak. Dobrze, pani Dario. W takim razie, Aniu, odpowiadaj.
2: Europa.
1: Europa! Jeden punkt na twoim koncie. Brawo!
5: Brawo!
1: No dobra, Damian, jeszcze masz szansę. Wiem, ale że jesteś w samochodzie z młodym, wieziesz go do szkoły, może on ci pomoże. Niech klepie tatę po ramionach, rozmasowuje, bo to jest ostatnia szansa, żeby sięgnąć po punkt. Uwaga, uwaga, to jest drugie pytanie. Kiedy będzie Tomorrowland w Belgii? A. W czerwcu czy B. W lipcu?
3: Damian.
1: Proszę bardzo, udało się.
3: Czerwc.
5: I to już się nie udało.
4: Jak mogłeś tego nie wiedzieć?
1: A to oznacza, proszę państwa, że Anna z jednym punktem otrzymuje od nas super Melo Merch.
4: Czyli tak. Melotorbę.
1: Melotorbę, to chyba twoja wymarzona.
2: Tak, bo już skarpety mam.
1: Bardzo się cieszę. Damiano, a dla ciebie i dla młodego wysyłamy też coś sympatycznego, miłego z naszej szafy, z naszymi wspaniałymi upominkami, życząc wam obojgu wspaniałego dnia, Aniu i Damianie.
2: No, dziękujemy.
1: Bawcie się dobrze, strzała, pozdrawiamy. A jak ktoś jeszcze na równych nogach nie jest, to kawkę trzeba trzepnąć.
0: Gotowi na wszystko.
1: I zrobić głośniej, bo teraz mamy dobry numer. Galaxy, Kungs i Theophilus London w Melo Radio po 8. A gotowi wracają jutro o tej samej porze.

0: taki, można powiedzieć, trochę filozoficzny tytuł, nie? Dive into me. Ty czasami dive into you?
1: Zależy jak leży.
0: A logika Lid w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w waszych wspaniałych, pięknych i słonecznych miastach. Dzisiaj pięknie i ciepło, ale dajcie znać jak bardzo. Czekamy na wasze głosówki albo może zdjęcia, co tam za oknami u was widać. Wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na smartfonach. Jak wbijecie sobie meloradio.pl, to na dole jest taki przycisk, klikasz, wysyłasz. No proste, no proste. S&M i Rihanna już za chwilę w Melo Radio.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Reklama.
1: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa strzałkowska 28,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9?
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Media Expert.
17: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
18: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Dor 825 ml oraz lody waniliowe Card Dor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie trzech. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market zawsze po drodze.
0: Po reklamie.

0: 100 BPM, Kizz Obletka, Bemelo, tak gramy wam w Melo Radio i podkręcamy tempo. No to teraz, skoro już o artystach mowa, zaglądamy do riderów, jakby to powiedzieć, spożywczych, bo nie technicznych, największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Riderów, czyli takich wytycznych, co musi znaleźć się na przykład w garderobie u takiej gwiazdy, nie? No i uwaga, uwaga, Beyoncé, proszę bardzo, brokuły z czosnkiem.
1: O, okej.
0: Okay. Bardziej szafran bardziej by mi do niej pasował, szczerze mówiąc. Justin Bieber, chipsy, popcorn z cheddarem, Adele, owoce bez cytrusów, kanapki bez pomidorów. Jak
1: o,
0: mamy?
1: Matko, wszystko bez.
0: A ty, gdybyś była kochana gwiazdą na przykład, to co byś chciała, żeby tam było?
1: Woda niegazowana, zimna i jakieś pyszne owocki, no i coś słodkiego.
0: Zostań gwiazdą, będziemy cię zapraszać na nasze koncerty, to będzie tanie.
1: Yo!
0: Don't want your love. Ellie Goulding dla was.

0: Be Mine, James Hype. To jest jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival, na którym będziemy bawić się razem z wami. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, o której godzinie padnie hasło do tego, by powalczyć o bilety.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Breaking Dishes, Ellie Oaks. Inni będą gadać, my już wam zagramy. Wracamy punktualnie o 9:00.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Classic.
1: Strzałkowie cały czas za tory tworzą się na Krajowej 92. Na niej postoicie też w Słupcy przed Rondem Solidarności na wysokości Sienkiewicza czy przed Rondem Korbońskiego. Na Sienkiewicza też trzeba zdjąć nogę z gazu. Postoicie trochę na Kościuszki. Momentami ciaśniej jest na Placu Szkolnym i na Traugutta. Ciepło, coraz cieplej, już 19 stopni pokazują termometry, za oknami dużo słońca, idealna pogoda na poranną kawę na tarasie czy w ogrodzie, o ile oczywiście jeszcze nie jesteście w pracy. Cały dzień zapowiada się pogodny, słoneczny, wręcz letni, z temperaturą taką jak w wakacje. W Słupcy termometry mają bowiem pokazywać dziś maksymalnie 27 stopni.
2: Prawie 9:00, to jest czas na newsy w Meloradiu. Marcin Sikora.
3: Na początek ostrzeżenia przed upałami na zachodzie kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Temperatura może tam wynieść nawet 30 stopni. Więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Tego chcą Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska po to, by zwiększyć bezpieczeństwo. Ale dzięki temu pacjenci mają też dostawać leki szybciej i dużo taniej. Dziś Dzień Matki. Dlaczego warto o nim pamiętać i jak go obchodzić?
4: Albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
5: Mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
6: Przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
3: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pamiętacie śniadanka od mamusiek? Ach, to były czasy, co?
8: Najlepsze.
2: To jak macie ochotę podzielić się z nami swoimi mamusiowymi jadłospisami do szkoły, to dajcie znać. Co tam mamusie wam szykowały? Kanapeczki z rzodkieweczką, z sałatą. Oj, no, ależ to smakowało.
8: Najlepsze.
2: Czekamy na was. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości na WhatsAppa. Breaking Dishes, Ellie Oaks przed wami.

0: Bartek napisał, moja mama nigdy nie robiła mi kanapek, tylko dawała pieniądze na hot dogi. No i później musiałem to spalać przez kolejne długie lata. Pozdrawiamy cię, Barteczku, i mamy też oczywiście pozdrawiamy. Źle nie chciała, no Boże, która mama chciałaby źle, nie?
1: No nigdy w życiu.
0: Taki pomysł po prostu. Lubię cię jak lato. No właśnie, na lato trzeba zrobić formę, więc poćwiczcie trochę przy naszej muzyce, bo zabieramy was w tym roku, w te wakacje, w to lato, na kilka wyjątkowych wydarzeń, imprez. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, gdzie dokładnie, wbijajcie do naszych social mediów.

0: Not Giving Up on Love, Armin Van Buuren i Sophie Ellis Bextor. To jedna z gwiazd, mówię o Arminie oczywiście. Tomorrowland w tym roku pojawi się w Belgii. Bardzo się cieszymy, będziemy tam razem z wami. Chciałem tylko tak was spytać, bo patrzę na te uśmiechnięte, piękne buzie. Tutaj myślę...
1: Wow, to... jaki miły.
0: Darianko, o tobie. Twoim zdaniem dorosły mężczyzna czego nie powinien w życiu robić?
1: Przygotowałam taką
0: może
1: listę.
0: Może szukasz męża, nie wiem.
1: Na przykład nie powinien parkować na dwa razy. Jakby niunia, ja lepiej parkuję naprawdę. To jest mega proste, musisz dobrze wycelować. No jak tego nie umiesz...
0: do mnie?
1: Do wszystkich.
0: chyba się zapędziłaś.
1: No i na przykład, no też nie powinien na przykład uderzać w ścianę, jak się wkurzy. Chłopie, kontroluj swoje emocje, kochany.
0: Tak, nerwy nie są potrzebne. Marcin, twoim zdaniem dorosły facet czego nie powinien robić?
2: Nie powinien zostawiać żony z dwójkiem dzieci dla młodszej.
0: Przepraszam, a z jednym?
2: Też lepiej nie.

0: My Loving Sony Fodera Crystal w Melo Radio. Podkręcamy tempo po godzinie 9:00 i za chwilę wracamy do was z kolejnym mocnym numerem Show the Friend. Holy Moly pojawi się na naszej antenie. Jak chcecie wspierać takie numery w notowaniu 30 Melo Radia, takie, które lubicie najbardziej, te najświeższe, to wbijajcie na player meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Melo Radio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
10: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
22: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
23: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
24: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Asher i Moore w Melo Radio, podkręcamy tempo. Adriana, tobie mama jakie śniadanka do szkoły robiła?
1: Stary, zawsze miałem płatki z mlekiem, ale...
0: Do szkoły? Nie tak. Rozlewało ci się w tym plecaku?
1: Trochę tak, ale do szkoły tak bez kitu, całkiem serio, to miałem kanapki z taką szyneczką i do tego trochę majonezu jeszcze. I stary, akcja była taka, że potem znajomi się strzeli, że ja mam takie wypasione te kanapeczki, przychodzili do mnie i dealowałem tymi kanapeczkami, rozumiesz?
0: Prawdziwy biznesmen, szkolny biznesmen. Ja myślę, że w ogóle te nasze rozważania o tych śniadankach od mam, te wspominki, można by podsumować tą piękną piosenką od naszej słuchaczki.
2: Nie ma jak u mamy cichą.
0: Wiadomo, że śniadanie u mamy najlepsze były, ale są i takie wiadomości, które dostaliśmy z pozdrowieniami dla mam oczywiście.
3: Z okazji Dnia Matki chciałbym życzyć mojej mamusi wszystkiego, co najpiękniejsze, co najlepsze, ale to wszystko w życiu posiada, tak? Odkąd ja wszedłem na świat.
4: Jaka sigma!

0: Oscar, Mad Case, Sweet Nothing. Słyszysz wtorek, myślisz sobie...
1: No.
0: To jest taka standardowa reakcja. Wtorek.
2: Ale jutro środa.
0: Ale nie? Jutro środa, czyli dzień szczęścia, radości i
2: prania.
0: Mała sobota, tak zwana.
2: Tak zwana. Tak
0: będzie
2: jest.
0: Pięknie, za chwilę gramy dalej. Jak inni będą gadać, to my już wam będziemy grać.
3: A już o 10:00 zagramy.
2: No właśnie, to będzie niespodzianka. Co to takiego? New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Dobrze znacie. A ja tylko chciałem powiedzieć, bo teraz jest taka moda na Love is Blind. Ja wiem, jak jest po czesku. Wiesz jak?
0: Nie.
2: Laska jest ślepa, Polsko!

0: łatwo o tej porze o miejsce parkingowe w centrum Słupcy. No i cały czas są miejsca, w których tworzą się zatory. Kierowcy muszą poczekać na placu szkolnym, jeśli jadą od Kościuszki, no i na Kościuszki też zwolnijcie. Zresztą, jeśli jedziecie od strony Trogucza, to też nie jest lepiej. Postoicie też na Objazdowej, Sienkiewicza czy Okopowej. Czy to jeszcze wiosna, czy może już lato? Można się zastanawiać, spoglądając za okno, bo dużo słońca jest na niebie i tak będzie przez cały dzień. Jak wynika z prognoz synoptyków, na niebie nie będzie ani jednej chmurki. No i robi się coraz cieplej. Już 21 stopni pokazują termometry. Słupki rtęci cały czas pną się w górę i po południu w Słupcy będą pokazywać 27 stopni.
1: To są newsy Meloradia Słupca.
0: Agnieszka Pędzik. Zaczynamy od wyroku za zabójstwo sprzed 10 lat. Sąd okręgowy w Koninie skazał na 25 lat więzienia trzech mężczyzn za zabicie Fabiana Zydora. Sprawa spod Pyzdr była szczególna, bo nie odnaleziono ciała nastolatka. Wyrok został oparty głównie na zeznaniach jednego świadka. Skazani nie przyznają się do winy. Wyrok nie jest prawomocny. Teraz o tym, że nowy plac zabaw dla dzieci przy przedszkolu numer 1 w Słupcy został już oficjalnie oddany do użytku. Są tam zestawy zabawowe i integracyjne przystosowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami. Wszystko kosztowało ponad 178 tysięcy złotych. I na koniec o muzycznej imprezie, która szykuje się w Strzałkowie. To Good Wave Festival, który będzie 26 czerwca, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Radosław Bartkowiak.
2: Festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę.
0: Pierwszych artystów już znamy, to Messiah i Sztos. Wstęp na festiwal będzie bezpłatny.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Jest zainteresowana przede wszystkim zakupem dronów. Dziś jest list intencyjny w tej sprawie podpisywany, tłumaczy pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Nie tylko polskie firmy będą zarabiały z polskiej części mechanizmu SAFE, ale dostają również kontrakty od innych krajów i z Unii Europejskiej i jak widać na przykładzie Kanady spoza Unii Europejskiej.
4: Dla polskich firm to szansa na wejście szerzej na rynek północnoamerykański. Porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, tak twierdzi sekretarz stanu USA Marco Rubio. USA są także gotowe do mediacji między Ukrainą i Rosją. I na koniec coś dla Adriana, czyli nerdoteka w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Można tam m.in. pograć w grę na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki.
3: Chcę tam być.
4: Wiedziałem.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: To prawda, jestem nerdem i powiem więcej, jestem też milenialsem, także jest to potężne kombo. Jest też 10:00 na zegarach. Ja jestem Adi i zapraszam wszystkich do 14:00. BB Rexa, Faithless, New Religion. Od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was.

Produkcyjne arcydzieło, fantastyczny bas jest w tym numerze, mega plastyczne. John Summit, All The Time w Melo Radio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, Gdynia zamarzyła sobie o kolei liniowej. Czytam właśnie, że taka kolejka miałaby m.in. ruszać z Placu Konstytucji na samą północ Gdyni. Mielibyśmy się dostać na miejsce w około 6 minut. I wiecie, generalnie case jest całkiem fajny. Ja jedynie zacząłem się nad tym zastanawiać, że tak trochę dziwnie, że nad morzem, ale potem myślę sobie, że ej, to ma swoje plusy. No bo nieważne, czy będziesz w Zakopcu, czy w Gdyni, zawsze poczujesz się jak w górach. I to też jest jakby okej.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo i się nie zatrzymujemy, mimo tego, że mam zakwasy, ale to nic. Jeżeli też macie zakwasy, to łączę się w bólu i nadziei, ale spokojnie, mam też genialną muzę ze sobą. Andy Dust, Caris i Zokyria. Jeszcze w tej godzinie, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

to promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: Cały dzień. Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czy ci dał.
10: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: W centrum Heban Słupca. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
12: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
13: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
16: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

Calvin Harris, Rugged Moment i Lovers in the Past Life. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 11. Pogadajmy o czymś, co może zmienić wasze życie. No bo bez wątpienia Tomorrowland jest takim wydarzeniem, które może zmienić wszystko. Bo to wspomnienie, które tak naprawdę jest na całe życie, a wy możecie tam jechać z Meloradiem. I wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No i napiszecie nam, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie też piękne zdjęcie wasze wspólne, jak imprezujecie. A może jakieś nagranie? Na pewno coś macie. I zgłoście się, żebyście mogli razem z nami bawić się podczas Tomorrowlandu. I to co najważniejsze, dojazd macie gratis jakby. Także nie czekajcie i wbijajcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam będą czekać na was Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych ludzi, których dobrze znacie.

0: Fisher, Townsend Eye i Favor w Mel Radio. 10 minut do 11, tak, podkręcamy tempo we wtorek. Na jutro środa, czyli mały piąteczek. No i fajniusio jest. Marcin Sikora, Elubina Mordo.
1: No cześć, będą truskawki, ale dlatego, że są drogie, wciąż drogie i za drogie podobno.
0: Ciekawy jestem, ile w takim razie kosztują, bo słowo drogie jest bardzo drogie w dzisiejszych czasach.
1: A to się dowiemy chyba.
0: Okej.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Marcin, a pamiętasz te memy, jak czereśnie były bardzo drogie i ludzie mieszkania pod zastaw dawali, żeby kupić czereśnie?
1: To czereśnie w tym roku będą jeszcze droższe niż wtedy.
0: Ale super.

Scoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Dor 825 ml oraz lody waniliowe Card Dor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Pogoda.
1: Korzystajcie ze słońca, łapcie witaminę D, ale pamiętajcie o kremie z filtrem, bo słońce dziś niepodzielnie króluje na niebie. Jutro to się może zmienić, bo według prognozy synoptyków w ciągu dnia chmur na niebie będzie przybywać, ale i tak dzień powinien być ładny. Na totalny brak słońca nie będziemy narzekać. Jutro ma być też trochę chłodniej, przyjemne 22 stopnie mają maksymalnie pokazywać termometry w Słupcy, no a dziś ma być nawet 27.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Agnieszka Pędzik. Kolejny kierowca w trybie przyspieszonym stanął przed sądem. Prowadził samochód mimo orzeczonego wcześniej zakazu. Zatrzymali go policjanci z Nekli, mówi Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: Podczas policyjnego sprawdzenia okazało się, że mężczyzna od 3 lat posiada aktywny zakaz i jest obecny na połowie swojego wyroku. Co do pojazdu, za którego kierownicą siedział 58 latek, też nie było wszystko do końca zgodnie z prawem, ponieważ od prawie 4 lat Peugeot nie posiada aktualnego obowiązkowego przeglądu technicznego.
1: Kierowca na rok trafi za kratki, ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu. Teraz o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło wczoraj w Smolnikach Powickich na drodze powiatowej. Kierujący ciągnikiem rolniczym z przyczepą stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Na miejscu interweniowali strażacy OSP z Powidza i Orchowa. Przyjechała też karetka, która zabrała kierowcę do szpitala. A wiedza o pierwszej pomocy młodzież z Wrześni sprawdzała podczas międzyszkolnego turnieju, zanim przyjedzie karetka. Uczniowie rozwiązywali testy z pierwszej pomocy, brali udział w symulacjach zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu, a także sprawdzili swoje umiejętności na szkolnej strzelnicy.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nawet kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić za łubiankę truskawek w Hurcie. To zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze. Plantacje zostały zniszczone przez przymrozki i susze, mówi pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie.
5: 50 zł łubianeczka.
6: 25 zł kilogram.
5: No niestety, zimno swoje zrobiło. Powymarzało i borówka powymarzała, i czereśnia powymarzała.
4: Eksperci szacują, że będzie taniej, ale nadal ceny będą wyższe niż rok wcześniej. Teraz USA i strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey. To po miesiącach zarzutów o nieludzkie traktowanie. W strajku uczestniczy 300 osób. We Włoszech z kolei początek alertów z powodu upałów. Dziś ostrzeżenia obowiązują w 12 miastach. W najbliższych dniach temperatura sięgnie nawet, uwaga, 35 stopni.
3: Lato. Siemanko, 11 na zegarach, u nas też zrobi się gorąco, no bo w tej godzinie pojawi się m.in. Sonny Fodera, którego usłyszycie na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland. Think About Us!

0: Gibbs, Dove Has For Money i Vintag. Podkręcamy tempo w Meloradio. Teraz pogadamy o Amerykanach, bo oni to mam wrażenie, że Amerykę odkryli wczoraj, bo te ich odkrycia to po prostu są jakieś trochę niezrównoważone. Daria Kulej ze mną, siemanko.
1: I siema, ja nie mam pojęcia, co oni sobie myślą, ale ostatnio mówiliśmy o tym, że odkryli gotowane truskawki, odkryli również rosół, nazwali to chicken tea, czyli taka herbata skóry, jakby okej.
0: Straszne.
1: Ale ja obstawiam, co oni mogą odkryć następnego.
0: No
1: wydaje
0: dawaj.
1: Mi się, że może to być mizeria i nazwą tą mizerię cream cucumber.
0: No.
1: Czyli kremowy ogórek. Jest
0: Dalej.
1: Taka opcja, albo odkryją pierogi i tu już trochę gorzej, bo nazwą to potato bugs, czyli ziemniaczane torebki.
0: Dopóki nie zmienią Mega. Nazwy bigosy i będą mówić poczciwy bitches, to jestem w stanie to zaakceptować.

Hanyma, Georgie Beautiful i 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę. Jest przepiękna, przecudowna, pełna emocji i jeszcze zawiera to, co lubimy najbardziej, czyli bardzo mocne ładowanie akumulatorów. A w tej godzinie jeszcze pojawi się gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, czyli David Guetta, I'm Good, i to razem z Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.

Smolasty, Trips, Duże Oczy i 20 minut do godziny 12. Tu Melo Radio. A wy duże oczy będziecie mieć, jak zadzwonimy do was z dobrymi informacjami. No bo część z was już na pewno słyszała, ale jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się między innymi z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost and Frequencies'em, Martinem Garrixem i wieloma innymi super sympatycznymi ziomami, którzy robią genialną muzę. Tak więc jeżeli chcecie się wybrać razem z nami na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie gadać, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dla czego i dodajcie też piękne zdjęcie, jak imprezujecie, albo jakieś wideo. Wiecie, musi być show, to musi być coś naprawdę kapitalnego. Także próbujcie i działajcie. Moim zdaniem w ogóle to jest sztos w tym roku, bo dojazd macie gratis, także totalna rywelka. Do dzieła!

0: Słuchajcie, Adi ma chwilowo zajęte usta i nie może wejść do studia, bo je, ale już za chwilę z nami tutaj będzie, a za chwilę będą też newsy. Przed godziną 12 opowiem wam m.in. o naturalnej zaporze na wschodniej granicy, która jest planowana.
1: A już o 12 zagramy!
2: Dobra, teraz mogę. Illenium i Don't Want Your Love, Melo Radio. I to też taki mały kindly reminder dla was. Jeżeli jeszcze nie jedliście drugiego śniadania, no to najwyższa pora, bo to w sumie taka pora już nawet obiadowa trochę.
0: No właśnie, ja już chcę obiad, a nie...
2: No to przepraszam.

0: Reklama. W Centrum Heban Słupca drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Zrobiło się nam lato w pogodzie, słoneczne i gorące. 27 stopni ma być dziś w Słupcy. Pamiętajcie, by nawadniać organizm. Wieczór można śmiało planować w plenerze, a i nocą nie zmarzniemy, jeśli zdarzy nam się później wrócić do domu. W nocy ma być w okolicy 20 stopni, nad ranem najmniej 18. A jutro trochę chłodniej niż dziś, bo maksymalnie 22 stopnie pokażą termometry. Ma być też nieco więcej chmur na niebie.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
6: Agnieszka Pędzik. Ruszyła kolejna edycja słupeckiego budżetu obywatelskiego. Do 19 czerwca mieszkańcy Słupcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Maksymalna wartość zadania to 200 tysięcy złotych. Szczegóły oraz potrzebne dokumenty znajdziecie na stronie internetowej miasta. Teraz o tym, że specjalny autobus zawiezie Słupczan na Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cesterskiej w Lądzie nad Wartą. Uruchomi go Starostwo Powiatowe 6 i 7 czerwca. O 10 będzie wyjeżdżał z dworca PKP w Słupcy i po festiwalowych wydarzeniach będzie wracał. Uwaga, obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe. Czas jest do 29 maja. A skoro mowa o imprezach, Mesajach i Sztos zagrają na Good Wave Festival. Będzie on 26 czerwca w ramach Dni Strzałkowa, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Radosław Bartkowiak.
7: Cała idea Good Wave Festivalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo.
6: W najbliższym czasie poznamy kolejnych artystów.
8: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz, tak zapowiada najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Mojtaba Chamenei. USA aktualnie mają bazy w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%, to oznacza niewielki spadek, podaje Główny Urząd Statystyczny. W marcu wynosiła 6,1%. Polska buduje naturalną zaporę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Większość z nich skupi się na zatrzymaniu wody na mokradłach i torfowiskach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
10: Wbrew pozorom w dzisiejszych warunkach wymaga to czynnej ingerencji z naszej strony.
9: Zielona tarcza obejmie naturalne tereny w odległości 50 km od wschodniej granicy.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
8: Siemanko, mamy 12 na zegarach. Adi po tej stronie. No i całe szczęście już nie mówimy o poniedziałku, tylko wtorku. A to jest naprawdę duży przywilej, dobra? Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Przypominam o kawie. Dead drops and an innocent, four walls painted white.

Alok Khaled i Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12. Co z Young Leosią i Kacprem Błońskim? Słuchajcie, ogłosili rozstanie już pod koniec marca tak naprawdę, ale sprawa nie cichnie, bo uwaga, TikTokerzy też, ale detektywi odkryli, że Kacper Błoński właśnie może spotykać się ze swoją byłą. Jeden z dowodów ma być taki, że wspólna piosenka ich wylądowała na storce, a do tego fakt, że Julia dostaje jakieś takie pokaźne bukiety. Wiecie, nic nie jest pewne, ale kto wie. Zobaczymy. Jak coś będę wiedział, dam znaka. Na razie czekam na szersze śledztwo detektywów z TikToka.

0: Iben i Hollow w Melo Radio, 28 minut po godzinie 12. A to jest Melo Radio i to jest wasza bezpieczna przystań do dobrego Melo. Z nami będziecie mogli nawet w pracy poczuć, że jest super impreza, a zwłaszcza, że już nie jest poniedziałek, tylko wtorek. A to są bardzo dobre newsy. W tej godzinie jeszcze pojawi się DJ Remo i Tymek, Sofia Loren. Coś, co uwielbiacie i wiem o tym.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Udko faszerowane 4,29 za 100 gramów i surówka z kapusty kiszonej złoty 49 zł za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
4: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Gotowi na rewolucję? No to jazda! Od marca prawo jazdy od 17 lat, a szkoła jazdy Turbo to najlepszy wybór dla młodych kierowców. Nowoczesna flota, własny plac manewrowy i wygodne raty. Szkoła jazdy Turbo. Konin Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A
17: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
18: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja
0: rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
24: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
25: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
24: Sprawdź to sam, dzięki dał.
25: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
26: Po reklamie.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio, 17 minut do 13. Fajnie tego posłuchać o tej porze. A jeżeli potrzebujecie kawy, to akurat kawy nie mam, bo mam coś lepszego. Szansę na to, żebyście pojechali z Melo Radiem na Tomorrowland. Tuż obok Armina Van Burena, Davida Guetty, Lost Art for Francisa i Martina Garrixa, no i wielu, wielu innych jeszcze DJ-ów, którzy też będą się bawić razem z nami. Generalnie, jeżeli chcecie jechać razem z nami, to nie ma problemu, bo tak, pakujecie się na meloradio.pl, tam wybieracie zakładkę konkursy i akcje, no i piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego, i dorzucacie jeszcze piękną, imprezową fotę z tą osobą, albo nawet jeszcze lepiej jakiś filmik, jak się bawicie, no i potem czekacie. Dobre wieści na pewno się pojawią. Daję też info dodatkowe, że dojazd macie tam gratis, więc naprawdę w tym roku to jest totalny wystrzał.

0: taki trochę zbuntowany anioł. Ale to nie była Natalia Oreiro. Anyma i Lisa w Meloradio, 8 minut do godziny 13. Ula Harciarek.
1: Ja jakby co.
0: Nie jesteś zbuntowanym aniołem?
1: Nie.
0: Okej. Okay.
1: Nie. O czym w newsach? No będzie o tym, czy Lewy pojawi się w kadrze na najbliższe mecze i sprawdzimy ceny paliw na jutro.
0: Ekstra. No to czekamy. A już o 13 zagramy. Myślałem, że powiesz, zobaczymy, czy Lewy będzie prawy. Ha, ha, ha. Przepraszam, obiecuję, że tych sucharów będzie znacznie mniej, ale to jest silniejsze ode mnie, mam prawie 30 lat. Haven i Iron już niedługo, bo punktualnie o 13, wcześniej newsy Meloradia. Ula, przepraszam bardzo.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Zakup w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl. To się opłaca.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
24: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
23: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
24: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
23: Jaką mamy zatem alternatywę?
24: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
23: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
22: Ogłoszenie płatne.
0: Minuta do 13:00. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Robert Lewandowski znalazł się w piłkarskiej kadrze na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, ogłosił PZPN. Spotkanie z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,42, za 98 6,96, a za diesla 6,75. No i jeszcze przypominamy, dziś bardzo ważny dzień, Dzień Matki.
25: Czego powinien pani życzyć jako mamie?
26: Zdrowia.
25: Tylko tyle?
26: Szczęścia i radości z dzieci.
27: Zdrowia i szczęścia z nas. No, żeby była zadowolona z nas.
28: Po prostu przytulić. Tak, mamy. Serce matki jest pełne miłości.
29: Kocham cię, mamo.
1: Z mamami i dziećmi rozmawiał Michał Dzienyński.
0: To ja jeszcze do każdej mamy mam taką prośbę, żebyście zawsze miały tak dużo siły i tak dużo uśmiechu, który pokazujecie nam na co dzień. I w imieniu każdego synka po prostu dziękuję. No, ja jestem Adi, mówię wszystkim siemano, 13 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już wiecie. Ale co zagramy, to już jest zagadka. Haven i Jajuran, no to zaczynamy, siema.

modelki, włodarski, lubię cię jak lato. 14 minut po 13, no i czuć trochę tego morskiego klimatu, ta bryza. No, my też czujemy to, że lato faktycznie zaczyna się powoli zadomawiać i bardzo dobrze, bo 25 stopni na termometrach to jest bardzo, ale to bardzo przyjemna perspektywa. A jeżeli wy z kolei na to gorące lato potrzebujecie coś porobić fajnego, spontanicznego, to my jesteśmy od tego, żeby wam pomóc. No bo mamy 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie i jak chcecie. Tylko na loradio.pl zakładka konkursy i akcje, szukacie szybkiej kasy, piszecie na co chcecie to wydać. No i to w zasadzie tyle. Także nie czekajcie, działajcie od razu. A to jest to Kashmir, Vasy i Secrets, no bo nie oszukujmy się, że wszyscy jakieś sekrety mamy. I to też jest super.

Dubzok, si How Does It Feel w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 13. How Does It Feel? Bardzo dobrze, zwłaszcza, że muzy mamy bardzo dużo tej dobrej, no i wyśmienitej, do tego by się pobudzić. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, jeszcze w tej godzinie.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocia. Reklama.
1: Takže robi deň mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

0: kocham ten taki trochę, nazwijmy to, hiszpański klimat.
1: Pepath?
0: Pepath.
1: Jak?
2: Pepath?
1: Pepath.
0: I przystawki jeszcze jakieś.
1: Tapas.
0: 17 minut do 14. Cześć, Mikołaj.
1: Siemano.
0: Jadłeś już tapas?
1: Jadłem tapas kiedy.
0: No to super. Słuchaj, bo niedługo będziemy ruszać na Tomorrowland ze
1: słuchaczami. Tak jest.
0: Piękna sprawa, bo Armin van Buuren, David Guetta i wielu, wielu innych genialnych producentów będzie, ale w ogóle słyszałem, że dojazd na imprezę jest gratis.
1: Pewnie ogarniamy wam Artokał wam ogarniamy, drodzy słuchacze, nie? Więc zgłaszajcie się na meloradio.pl, tam trzeba pokazać, z kim chcecie pojechać i dlaczego. I jedziecie.
0: No.
1: I dlaczego? Bo tak.
0: No właśnie, fotka jakaś albo nagranie, napiszcie wszystko, przygotujcie i do dzieła. Będzie super. Tylko dodam, że to jest przeżycie na całe życie i będziecie o tym później wszystkim opowiadać i się chwalić na Instagramie. Bibi Rexa, Fightless już teraz.

0: Katka a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest tytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Dzięki za tę przestrzeń. Bob Sinclair i Karika Dwight w Melo Radio.
1: Przywitasz.
0: Iga i Mikołaj, studiu się ma.
2: Yo.
0: Co tam, dzieci?
1: Dobrze się bawimy. Dzisiaj jest Dzień Mamy, więc będziemy obchodzić to święto. Mhm.
0: Będziecie dzwonić do mam?
1: Nie, zrobimy ranking hot mamusiek.
0: Ale super, nice! To Jennifer Aniston tam gdzieś dodajcie.
1: Dobrze.
0: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
4: Obejmuje noce Jonathan Pezet Liwka.
5: Zatapiam się w tym mimochodnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce.
0: Liwka na koncercie Tako naprawdę świetnie sobie poradziła i chciałem jej serdecznie pogratulować.
4: A faktycznie słychać było, jak dudniło.
0: No,
1: byliśmy na plaży
0: wtedy. Pamiętam, bo przyszedłem do was później.
1: A, no tak.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czyli dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Upały szaleją w Europie, w Hiszpanii dziś nawet 37 stopni ciepło, także w Polsce IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami w województwach m.in. wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
2: Jutro w Polsce delikatnie się ochłodzi, powrót ciepła w weekend. Komisja Europejska szykuje rekordową karę dla Google. Zarzuca firmie, że wyszukiwarce faworyzuje własne usługi. Grzywna ma sięgnąć kwot liczonych w setkach milionów euro. Tory do karlingu powstaną na wzgórzu przy Koloseum w Rzymie. Będą dostępne od połowy czerwca do września.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No dzień dobry, dzisiaj całujemy wszystkie matki. Hot, nie hot, nie, no wszystkie są hot, wiadomo.
2: Ładnie wybrnęłaś z tego.
1: Ale zrobimy ranking hot mamusiek.
2: Oczywiście, no będziemy się kłócić na pewno przy tym rankingu.
1: Ja wiem,
2: kto u ciebie będzie na miejscu pierwszym.
1: Słucham cię.
2: A mam powiedzieć już teraz?
1: Nie, dobra.
2: Mam tak zespoilować słuchaczom?
1: Nie, no to czekamy. Natomiast fajnie, jak będziemy mieli inne typy, bo nie będziemy sobie zagrażać, prawda?
2: Chyba tak nawet będzie, ale to się okaże za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Jeżeli nie widzieliście Joela Corey, jak wygląda, to polecam, bo on jest trenerem personalnym.
1: To musi być hot.
0: Jest bardzo hot. Helen Hart, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a Joel Corey występuje na Tomorrowland.
1: Więc jest podwójnie, nawet potrójnie hot. Ale a propos Tomorrowlandu, mam pytanie, bo ty tam, Iga, byłaś.
0: Tak.
1: I wiemy, że jest niesamowita muzyka i wiemy, że jest super atmosfera.
0: Tak.
1: Ale ja jestem gruby i muszę cię zapytać, jak jedzenie?
0: Jedzenie jest fenomenalne. Tam masz kucharzy z całego świata, co więcej, tam przyjeżdżają specjaliści w danej dziedzinie, w danych kuchniach. Naprawdę. Na przykład masz mistrza kuchni azjatyckiej i on normalnie gotuje na Tomorrowlandzie.
1: No to musimy pojechać, ja muszę tego wszystkiego spróbować.
0: Wiem,
1: i wy też możecie zresztą, drodzy słuchacze, meloradio.pl, tam wchodzicie i zgłaszacie się do wyjazdu na Tomorrowland z Meloradiem. Wystarczy pokazać nam, z kim chcecie jechać, no i napisać dlaczego.
0: Najlepiej jakbyście nagrali filmik, na przykład ja chcę jechać z Mikołajem, więc nagrywamy coś kreatywnego, typu...
1: Tak. O, my jesteśmy tacy zakręceni, że na rondzie nie zjeżdżamy z niego. Kręcimy się cały czas.
0: Wow, i tak do Tomorrowlandu, czyli przez najbliższe parędziesiąt dni. Meloradio.pl, tam się kierujemy. No przekonajcie nas, bo to jest takie doznanie, takie przeżycie. Ja bym chciała znowu aż pojechać.
1: No, mam nadzieję, że nam się to uda.
0: To może nagrajmy filmik.
1: Dobra.
0: Zgłaszamy się?
1: Zgłaszamy się.
0: To my idziemy, wy też.

0: jaki on ma głos, Jason Derulo, Acapulco w Melo Radio. Dzisiaj dzień mamy, więc składamy serdeczne życzenia wszystkim mamom, dlatego postanowiliśmy z Mikołajem zrobić ranking hot mamusiek.
1: Tak, ale wybraliśmy tylko top 3 swoje chyba, tak?
0: Tak, top 3.
1: Dobrze, to co, chcesz zacząć?
0: Mogę zacząć.
1: Okej.
0: Na pierwszym miejscu Rihanna.
1: A myślałem, że zaczynamy od końca.
0: Aha, masz rację, to zacznijmy od końca, nie powiedziałam tego.
1: Nie słyszeliście tego.
0: Nie słyszeliście. Na trzecim miejscu Cindy Crawford.
1: Okej, nice.
0: Uważam, że turbo hot.
1: Spoko, spoko.
0: Na drugim Emily Ratajkowski.
1: Okej. Okay.
0: Bardzo mi się podoba. A na pierwszym?
1: Rihanna?
0: Rihanna!
1: Wow. Nie pokryły nam się w ogóle żadne pozycje. U mnie na miejscu trzecim Jodie Foster.
0: Okej.
1: Okay. Mm-hmm. Na drugim miejscu Jessica Alba.
0: No tak, klasa.
1: W Sin City, jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to...
0: No, to prawda.
1: No i na miejscu pierwszym u mnie Shakira. Shakira.
0: Shakira?
1: Shakira, no.
0: Fajna jest w sumie.
1: Zawsze uważam, że Piqué to jest największy debil na świecie.
0: A, bo on ją zdradził.
1: No właśnie, jak można być z Shakirą i zdradzić Shakirę? No przecież to mi się w ogóle jakby nie mieści w głowie.
0: Shakira, call Mikołaj.
1: Exactly. Hey Siri. To obudziło się. Call Shakira.
0: Call Shakira. Dzwoni?
1: Nie, bo nie mam numeru.
0: Zdobędziemy.

0: kiełbasa z Kolima jest dostępna, wiesz? Dobra, będzie.
1: Rewelacja.
0: Szykuje się nowy biznes z Kolima. Kiełbasy.
1: Ale duże?
0: Największe na pewno. O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, Cel i Assistance.
3: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Expert.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Centrum Heban Słupce. Drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
19: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Kto ma ochotę na kiełbasę z Kolima? Ja nie.
1: Na pewno?
0: Na 100%.
1: No bo Skolim właśnie idzie teraz w branżę gastronomiczną i postanowił wypuścić cały taki pakiet różnych mięs okraszonych jego twarzą. Jest kiełbasa idealna.
0: Tak.
1: Jest, czekaj, kabanosy Palermo. Co my tu jeszcze mamy? Parówki drobiowe.
0: A wiesz, że szalone, kasło nie? To będzie król smaku?
1: Tak jest. O, jeszcze mac and cheese, kiełbasa. O, to może być dobre.
0: Czyli skosztujesz z Kolima?
1: Skosztuję jego kiełbasy, no.
0: To co, trójkąt?

0: Jest to stanowczo mój ulubiony kawałek ostatnio na playliście Meloradia. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, podkręcamy tempo. Mikołaj, zabierzesz mnie nad Morze Bałtyckie?
1: Czy ja wyglądam, jakbym był zrobiony z pieniędzy? Wiesz, jak tam jest drogo?
0: Tak wyglądasz, no. Komplement.
1: Dzięki.
2: Słuchajcie, no możecie jechać, aha, zwłaszcza, że będzie dużo Niemców.
1: To nie jedziemy.
3: A już o 15 zagramy
1: Fast Car Superstars.
0: Numer. Zagramy wam punktualnie o 15.

0: 10%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.

0: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harczarek on the mic. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się sukcesem i zapowiada wprowadzenie nowych ułatwień, na przykład dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A teraz resort finansów, który uspokaja: samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie jest działalnością gospodarczą. Nie trzeba więc rozliczać się z fiskusem. No i jeszcze mieszkańcy Niemiec, którzy zmieniają wakacyjne plany i wybierają wypoczynek nad Bałtykiem. Wojciech Hernes.
3: Przedstawiciele branży turystycznej mówią o wyraźnym trendzie. Z jednej strony drożeją loty, a z drugiej w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem niektóre bezpieczne dotąd kraje regionu straciły ten wizerunek.
2: Dlatego może wzrosnąć zainteresowanie niemieckich turystów polskimi bałtyckimi miejscowościami.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i szykuje się nowy serial o influencerach.
1: To będzie hit chyba. Hit, no w ogóle telewizji i w całej jej historii.
4: Dokumentalny. Siemanko. Skit.

0: słuchacie Freak Fightu, to Crying on the Dance Floor w Melo Radio. Girls of Warsaw, tak się będzie nazywał nowy serial dokumentalny o codzienności warszawskich influencerek. Tak, dobrze słyszycie.
1: Czy one nie są influencerkami dlatego, że pokazują swoją codzienność w internecie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, więc tak się zastanawiam, o czym ten serial w takim układzie będzie.
1: No chyba, że będzie o tym wszystkim, czego nie pokazują, to już może być ciekawsze.
0: Ale wiesz, co jest taka platforma?
1: Ale nie o to... Iga, ty tylko o jednym myślisz.
0: No nie, no bo wszystko pokazują, to co więcej mogą pokazać?
1: No na przykład, nie wiem, jak dłubią w nosie, nie?
0: Wow.
1: No co, czy chociaż na jednej rolce Jessica Mercedes dłubie w nosie?
0: No nie, ale...
1: No właśnie.
0: Obejrzałbyś
1: to? No zobaczymy,
0: to?
1: No pewnie.
0: W tym roku ma być premiera.
1: Super,
0: jak coś.
1: Czekam.

0: Four Strings. Ależ klimat w Meloradiu. Wiecie, gdzie jest najlepszy klimat, moim zdaniem?
1: Na Tomorrowlandzie.
0: Dokładnie tak, my was zabieramy na Tomorrowland. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i pokażecie nam, dlaczego to wy powinniście pojechać i z kim.
1: Zwłaszcza jeżeli to będzie wasz pierwszy raz, to będziecie potem go długo wspominać.
0: Tak
1: jak Gabry Ponte na przykład wspominał o swoim pierwszym razie, jak zagrał po raz pierwszy właśnie na Tomorrowlandzie.
2: Pamiętam, że byłem nieco zawiedziony, bo gdy pierwszy raz grałem na Tomorrowland, woda lała się z nieba. Zaczęło padać jeszcze, gdy grał DJ przede mną, a gdy wszedłem na scenę, ludzie dosłownie spod niej uciekali. To było szalone. Trudno było przebrnąć przez pierwszą połowę seta, bo próbowałem ściągnąć tych ludzi z powrotem. Nie było łatwo, ale udało się. Mam nadzieję, że w tym roku będzie słonecznie.
0: Będzie słonecznie, bo Meloradio tam jedzie.
1: A, no właśnie. Oczywiście, to nie może być inaczej.
0: Ale jednak, gdyby było inaczej, to mamy do was pytanie. Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu na Tomorrowlandzie?
1: Tak, w takim najgorszym, wiecie, urwanie głowy dosłownie.
0: Nasza propozycja?
3: Lubiła tańczyć, pełna radości, tak, ciągle goniła wiatr.
0: To jest nasza propozycja.
1: Dlatego zawsze się dobrze tańczy.
0: I odpowiedzcie nam na WhatsAppie Meloradio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl, co redaktorze jest do wygrania.
1: A w zamian damy The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi, to jest oficjalna seria powieści Tomorrowland.
0: Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Talk to you another, aż milej się pracuje do takiego kawałka. Naprawdę uwielbiamy z Mikołajem grać wam takie sztosy. Chyba
1: oczywiście.
0: Tak można powiedzieć, że to
2: sztos. No pewnie, no pewnie. Mhm. My gramy... Nie mogę tego powiedzieć.
0: To prawda, ale też wysyłamy was na Tomorrowland, to jest jasne. I teraz mamy taki przedsmak, bo do wygrania była, jest książka.
2: Mhm, tak, książka oczywiście z oficjalnej serii powieści Tomorrowlandu. I pytaliśmy, do jakiej piosenki, do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu.
0: I ktoś tutaj napisał, ten ktoś to Jacek, że tańczyłby do tego. To jest Armin van Buuren.
2: To jest dobry
0: Rain.
2: Wybór. Może być, że tak będzie, bo Armin van Buuren też na Tomorrowlandzie w tym roku gra.
0: Wow, i może to zagra.
2: No, ale oby nie padało.
0: Nie, no tak, trzymamy kciuki. A tobie, Jacek, gratulujemy. Wygrywasz książkę o Tomorrowland. Brawo!
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa strzałkowska 28,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
7: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy Kinga odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.

0: ale my podkręcamy tempo. Thank you. Mikołaj, pamiętasz te czasy, kiedy nie używaliśmy telefonów, bo byliśmy mali i na podwórku biegaliśmy?
1: Pamiętam. No, telefony z klapką były super. Ja miałem takiego Sony Ericssona. No i właśnie, być może takie telefony jeszcze powrócą, ponieważ w Korei Południowej postanowili podejść nieco inaczej do walki z, no, z dziećmi, które są uzależnione od telefonów. I właśnie mają zamiar wprowadzić takie głupie telefony tylko dla dzieci, że będą ograniczone funkcje, zero mediów społecznościowych, ograniczony dostęp do internetu i takie tam rzeczy.
0: Że w sumie my nie używaliśmy i zobacz, gdzie jesteśmy, w jakim dobrym miejscu, mądrzy jesteśmy.
1: Dokładnie.
0: A?
1: No.
0: Działa.

0: James High Be Mine. Ten pan będzie miał pracowite lato.
1: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jan i Kaskada.
0: I tak, wam zagramy punktualnie o 16.
2: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo, ale najpierw newsy Meloradia.

dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Poznamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii C lub kategorii C+E? Postaw na turbo. Egzamin na ciągniku siodłowym, takim samym jak w konińskim Wordzie. Wybierz turbo i zdaj egzamin na identycznym sprzęcie. Turbo, Konin, Poznańska 47. Dzwoń 500-076-890. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa mega paka, tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona, jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Po reklamie.

0: słupcy.
1: Agnieszka Pędzik. Nowy festiwal będzie w Strzałkowie. Good Wave Festival odbędzie się 26 czerwca w ramach tegorocznych Dni Strzałkowa. Wiadomo już, że wystąpią na nim Messiah i Sztos. Niebawem poznamy kolejnych wykonawców. Jak zapewniają organizatorzy, młodzi mieszkańcy Strzałkowa powinni być zadowoleni. No a już na początku czerwca czeka nas coroczne duże wydarzenie w Lądzie nad Wartą. Mowa o 22. Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. To będą dwa dni wypełnione turniejami bojów, inscenizacjami bitew czy pokazami średniowiecznymi. Wiecznego rzemiosła. To 6 i 7 czerwca Słupczan na wydarzenie dowiezie specjalny autobus. A w Słupcy już w tę niedzielę będą słupeckie dni rodziny. Jedną ze zaplanowanych atrakcji jest próba pobicia rekordu Guinnessa w długości przebywania w lodowatej wodzie. To o 14 nad Jeziorem Słupeckim. Przy takiej pogodzie jak dziś będzie potrzeba dużo lodu.

0: Erste Bank Polska.
1: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Burza wokół studentów za granicę w Lublinie. To po słowach wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zarzuca zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Wszystko zaczęło się od nagrania promującego kolejną edycję Africa Day Festival. A teraz piłka nożna. Jan Urban ogłosił powołania towarzyskie na mecze z Ukrainą i Nigerią. Są debiutanci. Marcin Powideł.
2: No jest ich pięciu. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin. Szansę od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski.
3: Zagra też Robert Lewandowski. Życie singla coraz droższe miesięcznie, kosztuje 770 zł. Tyle jedna osoba musi zapłacić za koszyk podstawowych produktów.
1: Jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to meloradio.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Szybka kasa, fajna sprawa.
4: Ale wiesz, co też jest fajne?
1: O?
4: Czy coś ci dzwoni?
1: A to prawda, puścimy wam starczo dźwięki, wy możecie zgadnąć, co to takiego. To już za moment. Iga Mikołaj, hej.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie w Meloradiu, a teraz taki mały throwback do Tomorrowland 2K25.
1: Turn it up.
0: 3, 2, 1. Jej!
2: To tak się bawiliście w zeszłym roku.
0: Tak się bawiliśmy,
2: na
0: ależ było wspaniale. I wysłaliśmy na przykład naszą słuchaczkę Olgę i mamy takie wspomnienie, dlaczego warto po prostu brać udział w naszym konkursie.
3: Można spełnić swoje marzenia.
0: No a jak spełnić swoje marzenia?
2: Tak było w zeszłym roku i tak samo w tym roku. Też spełniamy marzenia, budujemy nowe przygody, nowe przeżycia i musicie być ich częścią. Meloradio.pl, tam możecie zgłosić się do konkursu Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Musicie nam pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego, a my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, dojazd gratis, przekonajcie nas, bo naprawdę warto. Najlepiej, żebyście wysyłali filmiki. Zdjęcia są super, ale taki filmik, on jest dużo więcej wart, więc pokazujcie, z kim, dlaczego, po co, wbijajcie na meloradio.pl. Dive into me. O, Alok i Kalit.

0: Tak to robimy w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dive Into Me we Freak Fajcie.
1: To jest Alok, który zresztą też na Tomorrowlandzie wystąpi. Ale odchodzimy na razie od Tomorrowlandu, bo za chwilę czy coś ci dzwoni?
0: Szykujcie uszy i szykujcie palce.

0: 17 po 16. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego. Użyjcie proszę WhatsAppa Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaj, trudno się wylosowało.
1: Trudno się wylosowało, bo mam wrażenie, że ostatnio było jakoś troszkę za łatwo. Wszyscy wiedzieli o co chodzi, więc dzisiaj no taka zagadka dla ludzi, którzy jednak siedzieli w tych kreskówkach tak ze 20 lat temu i to dosyć mocno. No jestem ciekaw, ile osób poprawnie odpowie na ten tajemniczy dźwięk.
0: Czy jesteśmy gotowi?
1: Dawaj.

0: myślić.
1: Wiesz, że już są odpowiedzi?
2: Oho, widzę, że koneserzy jednak są. Super.
1: Do zgarnięcia dzisiaj pomadka.
2: Okej.
1: Pomadka jest dobra? Czy puszczamy jeszcze raz dźwięk?
2: Zróbmy to.
1: Zróbmy tę przyjemność
2: super dźwięk
1: tobie. Co to jest?

0: WhatsApp Meloradia, moi drodzy. Czekamy na głosówki i wiadomości tekstowe.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Dla koneserów to było, tak?
2: Oczywiście.
0: Dopóki się nie znudzisz.

0: No powiedz ten żart.
1: Wiesz, jak Ejben odbiera telefon?
0: Jak?
1: Halo?
0: Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni.
1: Beka!
0: Gramy, starczy dźwięki, tak, wy zgadujecie, co to takiego. Przypominam dzisiejszego...
1: Sztosa.
0: Będzie, że sztosa. I wiecie, najciekawsze jest to, że nie było złych odpowiedzi.
1: I bardzo mnie to cieszy.
0: W ogóle.
1: Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich szamanów.
0: Ale jest z nami Maciek, który odpowiedział w pierwszej sekundzie. Cześć Maciek, co to takiego?
2: Cześć, cześć. No i jest to oczywiście i to do króla szamanów.
0: Brawo!
1: Oczywiście.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
16: tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: W centrum Heban Słupce drzwi wewnętrzne, DRE, porta oraz zewnętrzne KMT z montażem i 8% VAT. Panele podłogowe Weninger, Quickstep, winylowe i inne też z montażem i 8% VAT. Do tego płytki podłogowe i ścienne Cerat, Stargrest, Tubondzin i wiele innych. Armatura łazienkowa, wanny, kabiny prysznicowe, zestawy podtynkowe, szafki łazienkowe oraz wyroby drewniane. Heban Słupca, ulica Firmowa 2. Znajdź Heban Słupca na Facebooku.
18: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 20...

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: Filipek Nel. Jeszcze 140 lat i być może dostanę kamienicę.
1: No tak, w mediach pojawiły się takie doniesienia, że w Krakowie doszło do sytuacji, gdzie człowiek mający według dokumentów 162 lata otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę w centrum Krakowa.
0: Świetne!
1: Kilkadziesiąt milionów złotych taka kamienica podobno kosztuje.
0: Jak ma tyle lat, to czy on będzie miał siłę, żeby chodzić tam po schodach?
1: A co jeśli to Dracula po prostu i on faktycznie żyje?
0: Kupmy czosnek zatem, kupmy czosnek. Zapas czosnku, za 200 można mieć tyle czosnku.

0: ale my podkręcamy tempo, to Favor, Fisher, Tones and I.
1: A już o 17 zagramy
2: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

0: Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Cartdor 825 ml oraz lody waniliowe Cartdor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
10: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień Mamy w Media

0: Agnieszka Pędzik. Wyjątkowe spotkanie już jutro będzie w Zagórowie z Marcinem Ryszką, niewidomym sportowcem, który reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobył 3 tytuły Mistrza Świata w pływaniu, a gdy przestał pływać, zaczął grać w piłkę nożną. Jest też współautorem książki Nie widzę przeszkód, w której przełamuje stereotypy na temat osób niewidzących. Spotkanie z nim będzie w sali kinowej MGOK-u o 10:00. Zostańmy jeszcze w Zagórowie. Orkiestra Dęta i Mażoretki, przejazd grup motocyklowych, zawody wędkarskie, dmuchańce i występy. Tak zapowiada się piknik rodzinny, który będzie już w sobotę. Na scenie wystąpią m.in. zespoły Sunday i Kostanecki Band. Będzie też grochówka dla wszystkich. Zabawa potrwa od 15 do 20 na targowisku. Tymczasem w sobotę Powic będzie rozbiegany. Przed nami bieg Kusocińskiego. Jeszcze można się zapisywać na stronie dostartu.pl, a bieg wystartuje o 17:00.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Zastępca odwołanego prezydenta Krakowa będzie komisarzem miasta. Dziś po opublikowaniu wyników niedzielnego referendum Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta miasta. Teraz Gdańsk, schronisko Promyk, rusza z projektem domów tymczasowych dla psów i kotów. Opiekun przez kilka miesięcy ma zajmować się czworonogiem, a potem przygarnąć go na stałe, mówi szefowa Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Emilia Salach.
5: Ten dom tymczasowy to jest taka forma takiego badania się zarówno ze strony rodziny tymczasowej, ale też zwierzak może nam pokazać, że niezbyt dobrze się tam czuje.
4: A jest już kilkanaście chętnych osób. No i jeszcze sukces horroru Obsesja. Film zarobił już ponad 130 milionów dolarów, a kosztował niespełna milion.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17:00 i zabieramy was na wycieczkę i do Boom, i na Podlasie.
2: No nie wiem, gdzie większa impreza. Nie, no chyba w Boom.
3: Boom, oczywiście, że Boom. Iga Mikołaj, siemanko, Galaxy Kungstek, wchodzimy w 17:00.

0: Miss You w Melo Radio. Oliver Tree, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do miejscowości Boom.
1: Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
0: Tak?
1: Tak.
0: Słyszycie ten tłum? To możecie być wy. Wow! A? Tak się bawią ludzie na Tomorrowland.
1: To naprawdę grube melo.
0: Oj tak, i tak się składa, że wy również możecie być tymi szczęśliwcami i wybrać się z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Oczywiście w tym roku również jedziemy i wy również możecie się zabrać z nami. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland i dlaczego. A my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, podwózka jest gratis, wyobrażasz to sobie?
1: No, a paliwo teraz drogie.
0: Wiecie co robić, wbijamy na meloradio.pl i przekonujemy nas, dlaczego to was powinniśmy ze sobą zabrać. How does it feel to teraz?

0: Young Leosia, Jonathan, Noc Aniołów. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Zaraz trzasną drzwi.
1: Przeciąg jest.
0: Ale teraz musimy zmienić klimat. Robi się poważnie.
1: Breaking Bad na Podlasiu. Dobiegła... Dobiegła historia, która tam się zaczęła już kilka lat temu. Aha. No więc tam czterech Meksykanów pojechało na to Podlasie, żeby gotować.
0: Wow! Quesadilla?
1: No nie. Nie, zdecydowanie nie quesadilla. Była całkiem niezła produkcja. 800 kg różnych substancji zostało wyprodukowane i teraz od 10 do 11 lat więzienia takie wyroki właśnie zapadły.
0: A ja mam pytanie. Dlaczego akurat na Podlasiu?
1: No bo tam jest tradycja gotowania różnych rzeczy po lasach, nie? Tylko może nie aż tak hardkorowych jak w Meksyku.

0: I dare you.
1: Nie, po prostu dare you. Hardwell, Matthew Coma. A czy Mr. Hardwell wystąpi tam, gdzie myślę, że wystąpi?
2: Okazuje się, że tak, ponieważ wow. Mr. Hardwell wystąpi na Red Stage na Sunrise Festival 2 sierpnia. Zagra w Kołobrzegu.
1: O wow, a my was wysyłamy na Sunrise Festival, to się naprawdę dzieje.
2: No i to będzie fantastyczna zabawa, bo raz, że Kołobrzeg, polskie morze, tak. Lipiec, sierpień, czyli najcieplejsze miesiące, tak? No i najlepsza muza, czego chcieć więcej.
1: Wiecie co robić.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
5: masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a w miniony weekend był koncert Taco Hemingwaya, niestety nie udało nam się z Mikołajem tam dotrzeć, chociaż Mikołaj bardzo chciał,
1: tak,
0: bardzo.
1: strasznie chciałem. No więc mówiliśmy już o koncercie Taco, bo miał tam garść złotych porad dla młodzieży, ale była też mała kontrowersja, bo na telebimach pojawiały się takie komunikaty: pij wodę! No tylko problem polegał na tym, że nie można było wnieść własnej wody na obiekt.
0: No właśnie, ale przecież możesz kupić sobie tam wodę.
1: I spokojnie. Agencja już wyjaśniła, dlaczego tak było. Ze względów bezpieczeństwa podczas koncertów organizowanych przez nas obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich napojów. Nawet niewielka półlitrowa butelka, którą można rzucić, stanowi realne zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia.
0: Myślałam, że chodzi o to, że możesz się poślizgnąć.
1: Nie, ale te butelki, które tam od nich kupujesz za 14 zł za pół litra, to już
0: nie,
1: są bezpieczne.
0: One są bezpieczne.
1: To są specjalne koncertowe butelki.

0: za każdym razem, jak słuchamy Bad Angel, to czujemy się, jakbyśmy byli w grze komputerowej Bad Angel.
1: Już robię zooma moim Kiroshi.
0: A Kondzio, ty w ogóle grasz
1: co ja?
0: W gry?
1: Tak!
0: A jakie?
1: Same najciekawsze.
0: Tak czułam.
1: Słuchaj,
0: tak
1: ja
0: czułam.
1: Mam grę w życie. To już
0: świetne.
1: Jest najtrudniejsza gra ze wszystkich.
0: No, to prawda.
1: Słabe DLC są do gry w życie.
0: No.
1: I nie można wpisać Motherlode, więc...
0: Szkoda. Kondzio przejmuje antenę Melo Radio już teraz.
2: A już o 18 zagramy...
1: Save My Love.

0: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.
4: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
5: Ambasador Rosji wezwany do MSZ usłyszał wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji. Rosja ostrzegła wcześniej, że rozpoczyna serię uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Fala upałów w Europie, we Francji termometry pokazują miejscami ponad 37 stopni, rekordowo wysokie. Jak na maj temperatury są też w Hiszpanii i we Włoszech. A Gdynia zostanie bohaterką niezwykłego teledysku. Ma być nagrane jednym ujęciem z ogromną liczbą bawiących się osób, mówi Jerzy Rados z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
6: Główny cel to jest pokazanie, że jesteśmy zintegrowani, że jesteśmy przyjaciółmi, no szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach, gdzie jest tyle podziałów.
5: Zapisy dla uczestników teledysku już ruszyły.
7: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w melo.
1: To już 18 na zegarkach. Kto powiedział, że we wtorek nie można pójść w melo? No z Meloradiem zdecydowanie można. Mam dla was masę najlepszej muzy. Save My Love na dobry początek. Feel This Moment to już za moment. No i w tej godzinie też będziemy bawili się w szybką kasę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio. Idę w melo.

0: Ale ktoś się zaraz będzie cieszył, bo ale ktoś się zaraz będzie cieszył, jak na jego koncie pojawią się dodatkowe 200. No, przynajmniej taką mam nadzieję, że ktoś odbierze telefon. Przypomnę, że czekamy do 5 sygnałów. Pierwszy sygnał za nami. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do 5 i że szybko ktoś odbierze telefon. Mamy drugi, no ale ja jeszcze jestem spokojny. Za chwilę zacznę się denerwować, jak dojdziemy do... Halo, halo, Melo Radio z tej strony. Konrad, cześć.
1: Cześć, Konrad.
0: Czy ja się do Sandry dodzwoniłem?
1: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy. Sandra, co ty byś powiedziała na to, żebym ci dał dodatkowe 200 dla ciebie?
1: Fantastycznie.
0: No dobra, ale najpierw mi powiedz, na co ty tego siana potrzebujesz?
1: No, porysowałam szybę w samochodzie.
0: Jak to?
1: Zrobiłam to wycierając szybę pierścionek, to znaczy tak, wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął i że ma diamenty, no to zostało 5 wielkich ryż.
0: Tak mimochodem wspomniałaś, że ten zaręczynowy to z diamentami.
1: No tak, tak, i pan w warsztacie powiedział, żebym go sprzedała i kupiła nową szybę.
0: Nie, no to bez sensu, słuchaj, ja mam dla siebie lepsze rozwiązanie, 200 od Meloradia.
1: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Ten dźwięk oznacza, że ta kasa leci do ciebie, ale obiecaj mi w takim razie, że następnym razem, jak będziesz wycierała szyby, to tak łagodniej.
1: Obiecuję.
0: I pamiętaj, że jak chłop cię wkurzy, to też nie jeździ tym pierścionkiem po masce.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: To Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 27 minut po 18. A ja mam złą wiadomość dla tych z was, którzy nie lubią uprawiać sportu. O niej za chwilę też m.in. Alan Walker na naszej antenie. Jeszcze przed 19 też modelki Budarski. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Prawo jazdy? Zrób to na luzie, ale na serio. Szkoła jazdy Turbo. 35 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych kursantów, elastyczne godziny jazd, wszystkie kategorie, kursy kwalifikacyjne i ADR-y w pakietach taniej. Postaw na Turbo. Dzwoń 500 076 890.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej, a kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie.

No i niech mi ktoś powie, że we wtorek nie można się poczuć jak w weekend. Felix Jenishaus u nas na 20 minut przed 19. Ktoś z was może teraz biega z Melo na słuchawkach albo spaceruje. No to jeszcze sporo godzin przed wami, bo ostatnio odkryli, że powinniśmy tygodniowo ćwiczyć dla zdrowego serducha, nie 150 minut, czyli jakieś 3 godzinki, jak to mówili wcześniej. Uwaga, 9 do 10 godzin. No kto ma na to czas, to nie wiem, ale wiem, że najlepiej ćwiczyć zawsze z drugą połówką. No to zawsze wieczorem będzie jedna godzina cardio z tych 10.

0: Oscar McKay w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, a po 19:00 oj, sporo się też u nas będzie działo, bo między innymi kogoś z was wyślemy na Sunrise Festival, a tam dużo najlepszej muzy, tej oczywiście nie zabraknie też u nas.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Hey Son.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
7: To już 19 na zegarkach, a my spać nie idziemy, bo idziemy w Melo na antenie Melo Radio, oczywiście z najlepszą muzą. Samfel, T-Wise i Hayson na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, między innymi Calvin Harris. A ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Melo Radio, to 9 minut po 19, to Talk to You, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby z Melo Radiem pojechać na Sunrise Festival. Nie przegapcie swojej szansy i bądźcie blisko.

0: To już tego lata pod koniec lipca i na początku sierpnia najlepszy i najgorętszy Sunrise Festival w Kołobrzegu. No tam trzeba być, będzie Melo Radio, wy też możecie. Mam dla was zaproszenie i nie zawaham się go rozdać. Jedyne co musicie zrobić, to wysłać mi głosówkę, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego. Podpowiem wam, że tam będą m.in. Axwell Ingrosso, Afrojack, będzie James Hype, Morten, Scooter, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu innych. A który DJ z tego line-upu rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Zaproszenie na Sunrise Festival już za chwilę powędruje w czyjeś ręce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Oj, będzie się działo tego lata Sunrise Festival coraz bliżej, a ja pytałem was parę chwil temu, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? No i Magda ze mną w tej sprawie. Siemanko, Magda.
1: Cześć, cześć.
0: No to który DJ i dlaczego?
1: Scooter! How much is the peace?
0: Magda, no to ja poproszę jeszcze taki większy okrzyk, ponieważ jedziesz na Sunrise Festival. No i taką radość to ja rozumiem. Skuter na Sunrise Festival się pojawi. No i dowiesz się, po ile ta ryba i będziesz się mogła bawić. No bo tam tej najlepszej zabawy nie zabraknie. Kogo pozdrawiamy?
1: Kogo pozdrawiamy? Ekipę z wakacji pozdrawiam.
0: O, no to w takim razie wakacje też tego lata świetne ci zapewniamy. Magda jedzie na Sunrise Festival. Wy też możecie. Słuchajcie uważnie Meloradia. Sunrise Festival.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
0: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dbamy o to, żeby serwować wam najlepsze numery na antenie Melo Radia, więc nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Like a Prayer to kawałek, który gdy usłyszycie, to od razu podkręcicie głośniki na fulla, bo aż żal słuchać tego numeru po cichu. No i coś czuję, że tego lata będzie go słychać w wielu, wielu miejscach i to bardzo często. Josh Fawes, Like a Prayer, to już teraz w Melo, dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: To bryska na Antenie Melo Radio jeszcze przed 20. Ja tak tylko przypomnę tym, którzy być może zapomnieli, że dzisiaj Dzień Matki, więc jeśli jeszcze nie złożyliście życzeń, to jeszcze macie szansę nadrobić. A my po 20 zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Candy Night. Myślę, że i mamy, i nie tylko mamy, się świetnie będą bawiły przy tym numerze. Punktualnie o 20 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na Carrefour.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
3: No teraz to my dopiero rozkręcimy to Melo. W końcu po 20 to zawsze zaczyna się najlepsza impreza. No to idziemy w Melo. Candy Night na dobry początek. Za chwilę też m.in. Rudimental, będzie też Gips, Alesso, Zala Ralston. Oj, się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Sony Fodera w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 20. Think About Us. A jako ludzie lubimy zaokrąglone kształty. Na taki artykuł właśnie natrafiłem w internetach. To się odnosi, słuchajcie, do wielu rzeczy. Lubimy na przykład zaokrąglone loga, samochody. No ogólnie, to co zaokrąglone, no to według różnych badań jest po prostu przyjemniejsze dla naszego oka. No, biorąc pod uwagę, że zbliża się sezon plażowy, to jest dla wielu osób, w tym dla mnie, bardzo dobra wiadomość.

Two Colors i Heavy Metal Love w Melu 25 minut po 20. No tyle to każdy chciałby zarabiać w wakacje, a tu tylko wydatki. Ile zarobi na przykład Skolim w tegoroczne wakacje? No podobno ponad 11 milionów złotych. O tym piszemy na meloradio.pl. Maryla Rodowicz z kolei ponad bańkę wyciągnie, a Justyna Steczkowska tak koło bańki może zarobić. No, każdy chciałby taką kasę, ale wy szybką kasę możecie zgarnąć w Meloradio już w tym tygodniu. Szansa na 200. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl. Tam też wszystkie szczegóły naszej zabawy.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio na 19 minut przed 21. Oliver Heldens i Waybird. A ja mam dla was najtańsze kierunki, jeżeli chodzi o city breaki. Na pierwszym miejscu jest Sarajewo i Bośnia i Hercegowina, na drugim Bukareszt w Rumunii, no i Tirana w Albanii. Natomiast najdrożej okazuje się według rankingu, że jest w Oslo, Kopenhadze i Edynburgu. To myślę, że na city breaku to akurat można zaoszczędzić, bo i tak często połowy się potem nie pamięta.

0: Lost Frequencies i David Kushner w Melo Radio jeszcze przed 21. Tak podkręcamy tempo, no i gramy dla tych z was, którzy teraz być może gdzieś tam na drugiej zmianie, no albo po prostu odpoczywają po robocie. Za chwilę też dobrej muzy nie zabraknie.
1: A już o 21.00 zagramy
0: Turn the Lights Off. Oj, będzie gorąco, punktualnie o 21.00 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
4: Niektórzy już pewnie gdzieś tam trochę ziewają, bo to taka pora, ale ja mówię piękne dobry wieczór, no i obiecuję wam, że nie pozwolę wam zasnąć, bo mam całą masę znakomitej muzy. Turn the lights off na początek 21. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
3: Melo Radio. Idę w melo.

tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słyszysz ten zegar? Ten zegar oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że masz coraz mniej czasu, żeby zgłosić się na meloradio.pl i pojechać i przeżyć Tomorrowland razem z Meloradiem. Tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix. Już teraz napisz na meloradio.pl i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w Belgii znakomicie i przeżyj to niesamowite.

Alessandra Moroso i Big Mama. Tak, podkręcamy tempo w pół do dziesiątej w Melo Radio. No my spać jeszcze nie idziemy, a za chwilę będę miał dla was no niezbyt dobre wiadomości, jeśli chodzi o taniec z gwiazdami. Ale zanim to Hands on Me i Becky Hill to już teraz przed nami.

Magnetyk w Melo Radio na kwadrans przed 22. Tak podkręcamy tempo. A Magda Tarnowska najprawdopodobniej nie pójdzie w tango ani w żaden inny taniec w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. O tym piszemy na meloradio.pl. No wszystko wskazuje na to, że Madzia tym razem nie zatańczy. Niektóre gwiazdy, które mają wziąć udział w kolejnej edycji, ponoć mają nawet na to kręcić nosem. No zobaczymy jak to będzie, czy Magda będzie, czy nie będzie, ale jedno jest pewne, na pewno w nowej edycji nie zabraknie kolejnych romansów.

Jeszcze przed 22 tak podkręcamy tempo w Meloradio, to Closure, a wy koniecznie zostańcie razem z nami, bo my nieustająco to tempo podkręcamy i to będzie na pewno bardzo dobra i udana noc, czego wam życzę, a ja wracam w piątek po 10. Dobrego, hej!

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. Po reklamie.

Promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Дане, co mnie wie, mówi językiem ciała. Mówi mi bierz, co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej, mówi językiem ciała.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.